Słuchajcie radia Norda FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Wychodząc na spacer, zachowajmy szczególną ostrożność. Zagrożeniem są żmije zygzakowate, które wychodzą z lasów na obrzeże osiedli, a nawet do piaskownic i na chodniki. Co zrobić w przypadku spotkania takiego węża, radzi Leonard Wawrzyniak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki Społecznej Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdynia.
1: W sytuacji spotkania takiego węża należy zachować spokój. Oczywiście pod żadnym pozorem nie wolno go łapać, dotykać, głaskać. Jest to zwierzę jadowite i oczywiście w sytuacji zagrożenia może, broniąc się, może nas ukąsić.
0: Jak dodaje rzecznik Gdyńskiej Straży Miejskiej, po takim zgłoszeniu na miejsce przyjadą funkcjonariusze ekopatrolu.
1: Jeżeli takie zwierzę przedostanie się na nasz teren, wejdzie nam do garażu, na naszą posesję, będzie w piaskownicy, należy przedzwonić pod bezpłatny numer telefonu 986 i wówczas funkcjonariusze ekopatrolu podjadą i takie zwierzę odłowią i przewiozą na bezpieczne miejsce.
0: Żmije zygzakowate to jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Mogą zaatakować, kiedy poczują się zagrożone. W takim przypadku pamiętajmy, by nie wykonywać gwałtownych ruchów, ani tym bardziej dotykać czy przepędzać zwierzęta. Najlepiej oddalić się z miejsca. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki. Gmina Wejherowo zaprasza do świętowania tego pięknego święta już w najbliższą sobotę podczas Festiwalu Smaków i Pokoleń. Art Park w Bolszewie w najbliższą sobotę będzie miejscem kolejnego ciekawego wydarzenia. Tym razem będzie to rodzinny piknik z okazji Dnia Mamy pod nazwą Festiwal Smaków i Pokoleń.
2: Przede wszystkim każdy z mieszkańców może zostać jurorem w konkursie kół gospodyń wiejskich. Koła gospodyń będą przygotowywać potrawy w trzech kategoriach. Z babcinego przepiśnika, z kuchni mojej mamy oraz kuchni nowoczesnej. Mieszkaniec może przyjść, zakupić karnet do głosowania za 20 zł. W danym kolorze będą to kolory niebieski, czerwony i żółty. Na miejscu będzie wszystko objaśnione. Przechodzi przez wszystkie koła, smakuje potraw i głosuje według niego na najlepsze koło.
0: Mówi Anna Kierska z Zespołu do Spraw Promocji Kultury i Sportu Gminy Wejherowo. Za niewielką kwotę można będzie nie dość, że dobrze zjeść, to jeszcze poczuć się jak prawdziwy juror w konkursie kulinarnym. Oprócz tego nie zabraknie także masy atrakcji.
2: Wiele atrakcji dla dzieci, w tym przyjażdżki kładem z naszym OSP, można zobaczyć wóz strażacki, będą warsztaty, gdzie dzieci będą mogły stworzyć prezenty na Dzień Mamy, w tym breloczki, podkładki drewniane, będą też warsztaty stworzenia sera, więc można stworzyć własny ser. Oprócz tego będzie salon kosmetyczny, gdzie każda z mam będzie mogła podejść i wykonać drobny zabieg kosmetyczny, na przykład na dłonie. Będzie też Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów, w którym będzie można namalować swój obraz na płótnie. Oprócz tego będą dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, będzie też koło fortuny.
0: Dodaje Kierska, nie zabraknie także

licznych gier i zabaw z nagrodami. Dodatkowo pojawią się także występy artystyczne na scenie. Będzie to okazja do przyjemnego spędzenia sobotniego popołudnia, które wprowadzi nas już do Święta Wszystkich Mam. Całość odbędzie się w sobotę pomiędzy 12 a 16 w Art Park.

0: toalety dla dziewcząt, dla chłopców i dla osoby niepełnosprawnej oraz szatnie oraz dogodny dojazd do rodziców. Także będzie obniżony jeszcze teren.
1: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Koszt tej inwestycji to 1 100 000 zł, a jej realizacja możliwa jest dzięki pozyskaniu przez gminę połowy tych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Prace mają się zakończyć do końca wakacji.
0: Jest to dosyć prosta rozbudowa, bo jednak dwie sale dydaktyczne, adaptacja pomieszczeń, gdzie była kiedyś mini sala gimnastyczna. Ci, co chodzili do szkoły w Sychowie, to pamiętają. Tam będą właśnie szatnie i sanitariaty. Planujemy 1 września otworzyć tak, żeby w tej szkole nie było za ciasno, żeby nie było dwuzmianowości, bo dzieci nam przez ostatnie 2-3 lata w tym obwodzie przybywało.
1: Dodaje wójt Wejer. A teraz dzięki kolejnym działaniom gminy Luzino będą one miały lepsze możliwości do podejmowania swojej nauki w wchodzeniu w świat edukacji. Strażacy z Milwina doczekają się rozbudowy swojej remizy. Gmina Luzino pozyskała na ten cel 700 tysięcy złotych ze środków rządowych. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Milwinie już niedługo przejdzie swoją rozbudowę, na co od lat czekają tamtejsi strażacy.
0: Ciężko na to pracowali, podnieśli swoje kwalifikacje, pozyskali parę lat temu nowy samochód, coraz częściej wyjeżdżają. Gmina z kolei wykonała projekt techniczny, pozyskała dofinansowanie z rządowych programów w wysokości 700 tysięcy złotych. My do tego dołożymy co najmniej 50 tysięcy i jeszcze w tym roku powstanie tutaj duży garaż, ponad 13 metrów długości, ponad 8 metrów szerokości.
1: Tłumaczy wójt gminy Luzino Jarosław Wejer, który przede wszystkim zapewni strażakom lepsze warunki do prowadzenia ich działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
0: Strażacy ochotnicy nie tylko z Milwina, ale w całej Polsce coraz więcej sprzętu mają, muszą go gdzieś przechowywać tak, aby no nie leżał gdzieś w stodole, tylko w remizie, bo będzie potrzebny jakieś zdarzenie, żeby nie szukać. I ten garaż na pewno będzie wykorzystany.
1: Dodaje wójt Wejer. Co ważne, nowa część remizy dobudowana zostanie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się plac zabaw. Przed nami Dzień Jakuba. Coroczne świętowanie w Wejherowie miejsce będzie miało już w ten weekend. Główne atrakcje zaplanowane zostały na sobotę, kiedy też wystąpi tegoroczna główna gwiazda, czyli Dawid Kwiatkowski. Przed nami 383. urodziny Wejherowa. Z tej okazji, jak co roku, przygotowano masę atrakcji. Główne obchody przewidziano na wejherowskim rynku, podobnie jak w latach ubiegłych w sobotni wieczór.
2: Od godziny 18.30 na placu Jakuba Wejhera myślę, że bardzo wiele atrakcji. Po pierwsze koncert zespołu Exmana, później nagrody i wyróżnienia prezydenta miasta Wejherowa, a potem gwiazda wieczoru o godzinie 21.00 Dawid Kwiatkowski. Tak będzie nasze wspólne świętowanie tego wyjątkowego dnia.
1: Opowiada zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. A więc jak co roku nie zabraknie wielkich gwiazd, które uświetnią Dzień Jakuba. Głównemu świętu przez cały weekend towarzyszyć będą także dodatkowe wydarzenia.
2: W sobotę od rana turniej strzelecki o miecz Jakuba Wejhera na strzelnicy. Strzelnicę, którą naprawdę zachęcam do tego, żeby odwiedzić to miejsce, żeby je zobaczyć. I w sobotę i w niedzielę naszemu świętu towarzyszyć będą food trucki, które tak jak w poprzednim roku będą zlokalizowane przy rzece Cedron, niedaleko parku Cedron. Tam będzie można na pewno bardzo smacznie zjeść coś, różnego rodzaju dania.
1: Dodaje Kraszkiewicz.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia Norda FM. Reklama.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do

0: klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. Czerliści jedze do płycka płysejce i długłe nie wrycy. Druhe, hiziele nadstaw ta bliżi wasie łysie, by jo wama pełną ksuńską zary naugac musią. Nie wiem, jak neugerści mesle zełba są we wiją, ale wama łe czorliścim zełzią chrystoryją. Co łen weziął, ciej do płycka jachył rozpłysejce. Jedno smniut są wama bandze, drudzi płakac lejce. Widzę głę, jak w długim płyściu ju zaprzęgo kłenie, jak schylony ze sedzeni daje gambę żonie. Łestań z błedziem, moja białkę, nie czas długi zwlekac, lód na błotach, secy nima, czas sam w świat wenekac. Tak powiodo pun czorliści trzasko tej z batoga i u pandzy, gdzie do płycka schmielna idzie droga. Łena wrota zamikając chustką łzę łecyr i jeź długłe za nim tąskno zza płota wezyr. Płytym idze do kwestoła, klank na kwelana i sam młedle przed wołtorzem za swojego pana. Bezcieśliwie ze seca me z płycka do dom wrócę, nie zarwył sam gdzie na błoce, albo nie wewrócę. Ty złełała w sieści babę, co w kwestce lebełe, dała kweźdej po srebrnikły, be pycerz mówiełe. Za rybka czorliści głe, co jachył po sejce, begłe jaci tam nieścieżcy nie spłytkało w świece. Pyrą razy ci jeś do dnia biegła na ryrotę, wzauna w płachce tyś ze sobą mnodzi chleba brute i kweźdy mu ubłedź mu płe pół bruta dała, a za chłopa kłychany głę młedleca kzała. Jak ju przeszła wreszcie chwila, ciej łen mnił płewrócec, ty kzała swym łyknepły zawies ist łebyciec, cie nie jedze z płycka nazot tatinkły kłychany, kweźdej chwile i głedzne teskno spłedzewany. Knep tej biegu za błezią manką, wsiądę sa łebrocu, cię tam drogą, gdzie łed miasta, łejc nie bandze wrocu, bo i meslu sobie Janek, jezie głę łebycią. To so banda dziś zajedł bum bum i kłeło cię. Ale tatink nie przejeździł, ciekł knep i ciekł, jaś nareszcie drżąc łed zemę do dum są przenekł i rzekł z płaciem do swej nanci, że jeś łejc nie jedze, i że błyten po zasepu smnik w sześciuchnym niedze. Więc kłebieta co rozwiący trypi są kłopłece i na żyk lamańtuje całe dnie i noce, a ciej ćwiertą ju niedze lam próżno głę ciekała, płeśła tej do plebanii. Talor nam się dała, razem z ksandzem sam wedleła, ale za chłopa swigłe, begłe Bóg zachwewa, co rycił łed w sześcigłe złigłe. Lecz czerliści jak nie wrycę, tak nie wrycę jeście, a tu jak wint ju są kwinci i czas łowic leście, ściucie, lene i mryncie roją sam pod lodem, trzeba chizie, puci mroze łowic i niewodem. Krewta z wilciem ju te sunce przedalekłe biele, a rebece czerliści go za pieczciem są grzele. Stary gerdmistrz i rebce przykrzą sa kłebiece, że tak długłe musią ciekać na ne nowy sejce. Tak i w jedno dokuciają, że ją błyli głowa. Jaś rozsłena sa łedetnie i w te rzecie słowa. Cie wes świernut? Cóż meslita, czy to moja wina, ziołem tłucie są po świece, cóż chce ta uklina? Jest on sama na to głeżą, że tak długo młydzy i gwes wiący sa kłopłeca, niż lewe drudzy. Na to gerdmistrz i płecechu głednie odpowiedzi.

0: wiedzą. Ale gdzieś by moja pani pun tak długo siedził, może bidok zachorował, może umarł w drodze, bo to tery westr zema mru swej parzy srodze. Mnie uzie, aby płość ze sobą, gruby nogawice, mnie kapły za kłeziu chłewą, cepły rankawice. Ciemnił dobry dłudzi skłeżnie wełnianny szkarpyte, bo to czasem mało dbadzą łe chłopów kłebite. Lesą łe niegłe nie bój ta, łen nie zachwerował, ni nie umors, rzecie pani, jegłe Bóg zachwewył, był łen dobrze łebleciony łe stopy do głowy, biedę cerpiec nie brykuje, łe tym ni mam łewę, mnił ze sobą w dwóch kłebielach wandzony mły rynci, mnił ciełbasę, gąsy pełci i trzech gruby sięci. Wciora, wita, co wum pływim, przesmnił mnie są wysnie, zieły niegłe nimą płakać, ziegłe zły nie weznie. Wim je dobrze, że nie umarł, ani umarł z głodu, bo ec je wszelci nie wygłede zwyczajny łed młodu. Łen to wita zhyla na my jeźdźcą, gdzie targuje, bo ju w handlu myst je twardy, ta o nią ryt kupuje. Tyjsa na to stary górmistrz spitył i niesmniele, ale ciebie są targłewu sztere jaś niedzele. Na tym wesą, rzecie pani, mało le znajece, dziś inaci jak przed laty dzeje są na świece. Przerobłece to sam spiesiec, ale ciej handlować, ty ju trzeba mieć cerplewę z czasu nie żałować. Na mygłe jesą spuścią, bo łędoch nie głupi, łeboci ta, że łę wama dobry nie wodkłypi. Bele jeno gdzegłe w karćmie, bówce nie łe kradle, a błe w błerach ja ci zbójce w noce nie napedle. Może kuń mógł zepet w drodze, albo ja ci nie ścieżce, błec by jednak kunsk za długę targłe był sam w miejsce.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie.

0: Dzieci mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
0: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
1: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zadzwoń 726 004 004.
2: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Panie Soplecą, łeł, z przeproszeniem pana, punie z wezwą majora. Judo kapitana mum dywnie się nie zgara. Łędo zumku migłe, mów pun przerwał protazy, do zumku na sigłe. Łęd w lecu rzekł na kuńc gryf, na przódku złodzejów. Łęd je płeznął rikłewa, z kłódkłewą dziukejów. Skyzia głe, jak już zbójców skrył płedłe piku chterną Sycylianie z wą birbante rocco. Ucechnale tej wszedce ustało strzelani. Łejska cykawi patrzą na wódców zetkani i gryf i riku fidą. Odwrócony błeka prawą ranką i prawim grozyle samłeka. Wnym lewima rękama głowę łetkriwają i kłaniają sa czestno. Tak łystów uważają. Nim duńdze do mordactwa, pierwsi przywitani. Józetkale są śpyde i szło szrewłetani. Licerze wesok chnodzi na prawi kłelana przeklękają i w przód i w tył skycią na przemiana. Płódciej mił Tadeusza decht przed swoim fronta, urodził się płecechu z grifreitera, kłęta. Chterniłe wroce miele za piersigłe strzelca. Gwento, rzekł major, widzisz te tygłe wiselca? Źle mu wsadzisz kugla, tam płod piątim ziebra, to dostuniesz ode mnie jeśtere ruble srebrza. Gwent łetcego giwera, do zumku nadzdziwiwu. Wierno żma drechów jegłe, spłyszcza mały krywu. Mierzi ni w żebro, ale w głowa Tadeusza. Strzelił i trafił, krótkie w sum strzut kapelusia. W ekrancu sam Tadeusz, jaś kropicol w pudy na rikłewa, a za nim szlachta z ksika zdrada. Tadeusz głę zasłonił, knap był w sztandze rików ucieknąc i tej wlecec we strzutk swoich szeków. Zyskły dobrzyńce, z letwą szle w miunci na nędzeniu i nimłe nech tywniejszych dwóch partów w zwadzeniu, biuciu jak bracy, jeden dredzi głę zachący. Dobrzyńce ciej zdrzu, jak są płethalści wykrący, decht kłele ridzi igrów i kłesą ich kraje, tej łełają z redotą, niech zieją płethaje. Przude dresie letweni, górą, górą letwa. Zys skłebłe łewie, ciej zdrzu, jak dzierścich brzetwa chłod z renu, neku z siablą dźwignioną do góry, tej ksiciu górą matce. Niech zieją mazurę. Dodawają na wzód serca, głeniu na młoskyle, daremno ich robuk smacka wstrzymiwele. Czyj tak na rota igrów uderzele z przodu, łeści rzucu myl błeju, idze do łegrodu. Kłel błeku igłę stąpił ostrożnie protazy, a łeści mu płocechu wydywy rozkazę. Stoja w łegrodze, wnetka decht prze łegrodzeniem. Łechterny był opiarty rików, swym trzenurcym. W julgu styrosernica budowana wkrótci z balków, na krzyż wiązunek, juwerny do klutci. W niej sficyłe są biłych syrów welni kłepe. Zys na wkół zybałe są seszunce, są snope, szalwile, Benedicte Carde, macy zrzunci, całą zylną do mocy aptyka łyściunci. Sernica w górze miała wsi

sążci pół ćwiarty. A quel dołu na jednym wiuldzim płelu spiarty, niby błyconie gniózdo. Pyl z dąbu stażały, łudzibną sam, by ju był w płowie strepiały. Łen mógł sam zwrócec. Nie rozsądzę dele mływa, co by zrzucił starotą ryszoną budowa. Ale sądzę, płewiedu ziełeli poprawiać, a nigle rozwalec, a błę też przestawiać. Łedkłedł budowani do sposobnej płery, tymczasa płet pyl rozkyzył, wetknąc dwie płet płery. Tak wej zmocniono, ale nie trwała budowa, cikrowała za płotą nad trójnurt rikowa. Do tej sernice wejści dwiernik miłczka idą. Płeździ zbrojny gromistym drąga, jakby dzidzą. Za nima łychmisterka cygnie przez kłynopia i kłuchcetk. Myli, ale baro młecnik knypia. Ciej prześle drądzi wspiarłe wzwiszk płera strepiały, sami z końca wiszący pchają z młece cały, jak spływnicę stygnioną na rafie wiceno. Tima drągama z sztrądu głeniu na głębinę. Trzasnął pyl, jusernica chwyndysa i wali, są żyra drzew i syrów na trójkąt młyskyli. Gniece, reni zabiją, gdzie stojały rydzi są drywka, trupę syre biły jak snydzi, krwią i muska skalony. Trójkąt w nepci prysk, w strzutku kropidło grzemi i brzetwa łysk, secie rózga. Łed dwueru szlachte przez żmachę włe, a gryf łed brumów jazda na rozbiegłych syłu. Juleno łesme jegrów sierżanta na ciele broniusa, głeni sztekyć. Łeni stoją smiele, zewiąc rur w stronę łepa sztykycia sa wznosy. Łen lecy na strzyl, szpecą nozika matosi. Widzy to ksunc, zastawiłeś te kociowi droga. Sum pudo i podbił gerwa zigły noga. Upedle. Prawie ciedę pluton łegnia dywył, dech tleno łełów gwizną ju gerwazy wstywył. Już skłeknął w dym. Dwóm igrum zarugłe wesekły. Utykają żasły, sztekoć ściepie neky. Łeni wlecą płet włyzim. Gerwazy ich śpłyra. Wpydają wrota głymna, potemku jak dzura. I gerwazy do głymna na ich karkach wiachy zdzibną w ciemnostce. Le bitwy nie zaniechył. Błe przez dwirze jąk ciec je, krzyki gąsty raze, wnetka ucechłe wszetkłe. Wyszedł sum gerwazy z miecia krwawim. Już szlachta odebrała płele. Rosneki wunech, igrów głeni, rambe i kuele, ryków sum westu. Krzyku, że broni nie złezi. Bije sa, ciej do nigłe podszedł, płetkłe młozi i z karabelu w górze rzekł, pływyźni tuna. Kapitanie, i sprawimy cię twoim parduna. Te dół próbę, rycerzu nieszczęsny, le mężni, twojej łedwydzi. Ustawił opir nie do łążni, złóż bruń, nimca na sima szablami rozbronim. Utrzymuj rzec i tcia, jest pojmańca mojej. Rików. Płetkłem o zigłę, do beti płewygł skłonił sa i ładł mu swoje śpydy nagu, zakrwawioną jaśpłę chylka. I rzekł, lache brate, łej biada, że ju nie miał chłoc jedni armatę. Belno gdy suwarów, w duże rików kamrat, żeby sni jak na lachów nie chłodził bez armat. Cesz, igre bele spiti, major pic pozwolił. Ach, major płód, łędzy subaro rozwłeli. Łęd odpływie przed cara, bo łęd mił kuminda. Panie płodkłymozi, wasz przyjaciel będzie.

Ruszci przysłowie, gdy kto sa mocno lubi, ten panie podkłemoezi i mocno sa ciubi. Jest ta dobry do pitku, dobry do wybitku, ale nie rób ta jule nad igrama zbytku. Podkłemoezi ciej to ciu, karabiela wznosił i przez dwiżnika pardon powszechnyły głosy, kyzie renionych wijac strupów ciescec płela. A igrów rozbrojunych prowadzę z wniewuela. Długłe szukale puta, łen w zylach po ksiewi był zareti głam błekły, leżył jak nieziewi. W końcu wesiadł ciej łyzdrzył, że było płe bitwie. Taci mił wej kuńc, nypyt łestatni na letwie.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
4: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze trzy sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
5: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego.

0: generał dywizji Nowak melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
1: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
2: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
3: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny, jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
4: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
5: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również
4: Ciekawie też będzie na dole tabeli. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
6: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
4: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
3: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30. –23 stopnie nad morzem i na wschodzie Polski, w centrum i w górach dziś 24, a na zachodzie do 27. Wszędzie sporo słońca, zachmurzenie delikatne i nigdzie nie powinno padać. Za to jutro może już trochę popadać, a w przyszłym tygodniu ochłodzenie.
7: Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Rozmowy o Nordzie.
6: Mieszko Wędrowski, witam serdecznie. Czas na nasz program Gość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj pani Karolina Żurowska, czyli prezes Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: No pani prezes, nie da się ukryć, że spotykamy się dzisiaj w przeddzień, tak to można powiedzieć, Wielkiego Święta, bo

0: Powiedzmy sobie szczerze, banki są, banki bywają, jest ich bardzo dużo, oczywiście jak z każdym innym sklepem, no ale sklepem, z każdym innym produktem, z każdą inną usługą, powiedzmy sobie szczerze. No a tutaj Kaszubski Bank Spółdzielczy może się poszczycić naprawdę piękną kwestią, czyli aż 120 lat już na rynku.
1: Tak, już niebawem, bo 27 maja będziemy obchodzić nasze 120 urodziny. To dzień szczególny dla nas, dzień szczególny dla naszych klientów również. Kaszubski Bank Spółdzielczy szczyci się tą swoją historią. To długa historia, historia ludzi. Przede wszystkim relacji z ludźmi, historia założycieli tego banku, historia też długoletnich klientów naszego banku, jak również pracowników, którzy mają źródło zatrudnienia i źródło dochodu.
0: No ale 120 lat, oczywiście kiedyś to wszystko wyglądało inaczej, tak? To nie jesteśmy nawet w stanie dokładnie powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, ale no powiedzmy sobie szczerze, bankowość to jest taka rzecz, która nam towarzyszy nam cały czas, no już teraz w ogóle, nie? Każdy z nas ma konto, każdy z nas ma różnego rodzaju zobowiązania, inne rzeczy, więc banki stały się nieodzowną częścią naszego życia, ale 120 lat temu widocznie już taka potrzeba była, że to wszystko zaistniało.
1: Tak, była taka potrzeba, to była potrzeba lokalnych działaczy społecznych. Założycielem naszego banku jest emerytowany sędzia Alfons Chmielecki, który po prostu z inicjatywy społecznej założył to przedsiębiorstwo dla ludzi, żeby rozwijać region. No faktycznie w ciągu tych 120 lat wiele się zmieniło, szczególnie duże zmiany technologiczne zaistniały w ostatnim dziesięcioleciu.
0: Ale powiedzmy też szczerze, mało jest takich banków, które mogą się poszczycić taką historią, bo tak jak mówimy, no tutaj na rynku, tym naszym oczywiście polskim, nam się bardzo dużo zmienia. Każdego roku mamy jakieś zmiany, powiedzmy sobie szczerze.
1: No tak, na naszym rynku polskim długim stażem istnienia mogą się poszczycić szczególnie właśnie banki spółdzielcze, które powstawały na tych rynkach lokalnych po to, żeby rozwijać regiony poszczególne.
0: Skąd w ogóle, jak to się stało, że takie banki spółdzielcze no przetrwały, kiedy zupełnie inaczej wygląda ta struktura tych banków niż ta, którą mamy w bankach komercyjnych?
1: No stało się, myślę, bardzo dobrze, bo jesteśmy też zróżnicowanym partnerem biznesowym dla klienta. Stało się tak też w związku z zmianami prawnymi. Jesteśmy zrzeszeni w banku Spółdzielcza Grupa Bankowa. Są dwa zrzeszenia w Polsce wiodące. Jeszcze jest Bank Polskiej Spółdzielczości i dzięki temu wsparciu i zapleczu technicznemu, zapleczu prawnemu, jesteśmy w stanie realizować swoje zadania.
0: Czy tu działa coś takiego jak lokalny patriotyzm?
1: Oczywiście. Lokalny patriotyzm to podstawa. Zresztą w samej naszej nazwie Kaszubski Bank Spółdzielczy dla mnie osobiście są trzy walory. Kaszubski jako wsparcie dla regionu Kaszub, bank jako prowadzenie biznesu i spółdzielczość, czyli ta wzajemność, wspieranie lokalnych inicjatyw, działanie na rzecz lokalnej społeczności.
0: No właśnie, bo powiedzmy sobie też szczerze, bank spółdzielczy przede wszystkim też widać, tak? No tu oczywiście u nas w Wejherowie, w okolicach Kaszubski Bank Spółdzielczy, gdzie indziej inne banki też no, tworzą taką społeczność, można powiedzieć, która się wspiera, bo są też często i partnerami, i sponsorami różnego rodzaju mniejszych wydarzeń o znaczeniu regionalnych i to chyba też buduje taką właśnie wspólnotę tego działania.
1: Jak najbardziej. To są czynności i wydarzenia, które są bliskie naszemu sercu. My je na bieżąco analizujemy, wspieramy, jesteśmy na tych wydarzeniach, tak aby być zawsze blisko naszych partnerów, naszych klientów.
0: Zapytam się, czym się różni bank spółdzielczy od banku komercyjnego? Bo tutaj, powiedzmy sobie szczerze, często no, nie do końca wiemy, tak naprawdę mówiąc, czym mamy do czynienia.
1: Jeżeli chodzi o ofertę, nie różnimy się niczym.

0: bo zakres naszych usług jest taki sam jak w bankach komercyjnych. Różnimy się na pewno kwestią organizacyjną, ponieważ działamy jako spółdzielnia. I to, co nas wyróżnia, co, z czego jestem dumna, to na pewno jest relacja. Relacja z klientem, bliskość tego klienta. U nas klient nie jest numerem w systemie, tylko jest człowiekiem, bo człowiek jest zawsze na pierwszym miejscu.
1: O klientach jeszcze porozmawiajmy, ale co znaczy spółdzielnia w tej sytuacji? Bo to jest tak właśnie, że no nie wiem, w bankach komercyjnych jest jeden szef, prezes, są inni, no struktura ta właścicielska wygląda chyba troszkę inaczej niż tutaj.
0: Tak, spółdzielnia to dość skostniała struktura organizacyjna, która swoją działalność opiera na członkach, osobach fizycznych, które wnoszą udział członkowski, no i w tym zakresie mają możliwość oddawania głosu w sprawach ważnych dla naszej działalności.
1: Kim są tacy członkowie?
0: Zwykli klienci, zwykłe osoby fizyczne.
1: Czyli każdy
0: które
1: z nas może zostać
0: mają ochotę
1: członkiem?
0: Przystąpić do naszego banku.
1: No dobrze, ale gdybym ja zechciał w tym momencie być członkiem, no powiedzmy sobie tutaj, spółdzielni, tak, tej struktury, to jest taka szansa?
0: Każdy oczywiście, oczywiście. Należy złożyć deklarację członkowską, po wyrażeniu zgody przez zarząd na przystąpienie do tego członkostwa wnosi się udział członkowski w kwocie i jest się członkiem banku.
1: O kwotach nie rozmawiajmy. Mówiliśmy, że nie będziemy rozmawiać, ale dobra, rozumiem, że moje szanse stopniały trochę w tym momencie.
0: Myślę, że nie. Są realne.
1: Są realne. No okej, to państwa nie namawiam do tego, po prostu chcieliśmy wytłumaczyć mniej więcej też, jak to działa. No bo to jest taki jeden z wyróżników, że rozumiem, że ten bank też tworzą ludzie, którzy jednak żyją tutaj, mieszkają tutaj, tak? W danym rejonie. To nie są jakieś spółki zagraniczne, czy spółki Skarbu Państwa, nic innego, tylko konkretnie mamy po prostu ludzi tutejszych.
0: Tak, ten bank tworzą ludzie stąd, z naszej lokalnej społeczności, z terenu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
1: To jak powiedzieliśmy już mniej więcej oczywiście, kim są osoby, które wchodzą w skład tego banku oczywiście, to powiedzmy też o tych klientach, bo to jest chyba też bardzo ważne, że tutaj no, bank w dużej mierze obsługuje też klientów z naszego regionu oczywiście, no ale zarówno tych klientów indywidualnych, ale także tych klientów, którzy już, no dajmy na to, operują troszkę większą kwotą.
0: Tak, oczywiście. Większość naszych klientów to osoby, które zamieszkują nasz region, w którym prowadzimy działalność. To mali i średni przedsiębiorcy, ale również jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiat. Mamy też oczywiście bazę klientów młodych, którzy dopiero startują w swoją drogę finansową i nie zamykamy się na żadnego klienta. Każdy jest dla nas ważny.
1: No to oczywiście piękna inicjatywa. Chociaż trochę normalna, bo jakby się zamknąć o klientów, no to by ich nie było. A tutaj, tak jak pani powiedziała na wstępie, no to jednak każdy klient, to co jest chyba właśnie też różnicą, to, że po prostu siebie znamy. No podchodzimy do siebie troszkę inaczej, kiedy się przychodzi do takiego banku, w szczególności w tych mniejszych miejscowościach.
0: Tak, oczywiście. I to jest kolejna nasza przewaga oprócz relacji. To też ta znajomość rynku, wokół którego funkcjonujemy. Znamy naszych klientów, łatwiej podejmuje się decyzję o udzieleniu kredytu czy rozszerzeniu działalności gospodarczej takiego klienta.
1: No jaka jest przyszłość takiego banku? Bo w tym całym świecie bardzo zglobalizowanym, gdzie wiadomo, że konkurencja jest bardzo duża i bardzo nastawiona wręcz często na monopol, czasem duopol, no powiedzmy sobie szczerze, coraz trudniej, żeby tę równowagę na rynku utrzymać. I pytanie, czy tutaj banki spółdzielcze mają szansę no, przetrwać kolejne chociażby 120 lat?
0: Oczywiście, że mamy szansę na przetrwanie, ponieważ myślę, że te wartości, które są podstawą naszej działalności, czyli relacja, tradycja, zaufanie, odpowiedzialność ta społeczna biznesu, to są wartości, które wciąż są aktualne i które nabierają jakby z powrotem dużego znaczenia, ogromnego znaczenia w świecie elektroniki. Myślę, że pożądanie rozmowy z pracownikiem, pożądanie

0: tych bliskich relacji jest wartością naprawdę dzisiaj znaczącą.
1: No co nie znaczy, że tych wszystkich nowinek technologicznych, rozumiem, nie ma, bo tu także trzeba za nimi nadążyć.
0: No oczywiście, to są wartości, które też mają dla nas ogromne znaczenie. Wdrażamy technologie mobilne, wdrażamy technologie płatnicze, które umożliwiają naszym klientom realizację transakcji płatniczych w świecie czy w naszym kraju, gdziekolwiek są.
1: No i tutaj rozumiem też na równoznacznych warunkach. Tu nie ma czegoś takiego, że jesteśmy gdzieś tam gorsi, coś odbiegamy. No nie, no mamy do czynienia, tak jak pani powiedziała, z normalnym bankiem.
0: Tak, jesteśmy tacy sami.
1: No dobrze, to w takim wypadku, skoro 120 lat mamy, no to też powiedzmy, czy tutaj się szykuje nam jakieś specjalne święto, czy jak to będziemy obchodzić to 120 lat?
0: Oczywiście. My świętujemy już od początku roku, wdrażając co jakiś czas akcje promocyjne, jubileuszowe. Przygotowaliśmy również specjalne oferty depozytowe, kredytowe dla naszych klientów, jak również oferty dla klientów, którzy z nami jeszcze nie pracują, ale z okazji jubileuszu tą współpracę chcieliby rozpocząć. Szczególnie ważny jest dla nas tydzień od 25 do 29 maja, bo to w tym dniu 27 obchodzimy urodziny, zatem będzie wiele niespodzianek w oddziałach i myślę, że to jest wspaniała okazja, żeby wszystkich już zaprosić na ten dzień do naszych placówek, na rozmowy, na wspólne świętowanie.
1: To jeszcze wypada mi zapytać w takim wypadku, czego życzy się bankom? Bo może tak, skoro już mamy takie urodziny piękne.
0: Myślę, że dobrym życzeniem jest dalsze zaufanie klientów i budowanie relacji.
1: No to już nie jest życzenie, no to musicie o to zadbać, powiedzmy sobie szczerze, tak?
0: Ale oby to życzenie było zawsze aktualne i żeby zawsze się spełniło.
1: No i żeby potrafili ci klienci to wszystko docenić, proszę państwa, bo to jest najważniejsze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Więc tego oczywiście życzymy. Państwa zachęcamy do tego, żeby zgłębić sobie trochę wiedzy i pamiętać, że oprócz tych dużych są też ci troszkę, wydaje się, przynajmniej mniejsi. Nie tylko jeżeli chodzi o bankowość, ale o wszystkie etapy oczywiście naszego życia i naszego konsumpcjonizmu, które oczywiście cały czas jest wokół nas. No i oczywiście życzymy dalszego rozwoju. Obyśmy jeszcze za 120 lat, już pewnie nie my, no ale mieli okazję kolejne takie jubileusze świętować. No my jeszcze za 10, za 20 poświętujemy. Okej, tak
0: się
1: umawiamy.
0: Bardzo dziękuję, tak. Wzajemnie życzę.
1: Dziękuję również. Mieszko Wytroski, to był program Gość Dnia. Moim państwu gościem była dzisiaj pani Karolina Żurowska, prezeska Szybskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
7: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
6: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
7: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
6: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
7: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
3: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
2: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał dwa tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland.

0: Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się z podziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
1: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
0: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
2: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
0: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody. Piękna sobota, dziś od 21 stopni. Piękna sobota, dziś 23 stopni na wschodzie i na północy Polski, 24 w centrum, na zachodzie nawet 27. Nigdzie nie powinno padać, mnóstwo słońca. Jutro deszcz możliwy, przelotny. Na południu Polski także burze.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.com.

0: Gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
1: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
2: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są aktorzy w spektaklu RUR Roboty Uniwersalne Rozsuma, czyli Tomasz Czap i Maciej Wysocki. Witam was serdecznie.
3: Witamy, witam serdecznie.
4: Cześć.
2: No właśnie, zacznijmy od tego, czym w ogóle jest spektakl RUR Roboty Uniwersalne Rozsuma, bo spotkaliśmy się, żeby jednak o nim porozmawiać. To jest nowa produkcja Wejherowskiego Centrum Kultury i grupy teatralnej, która także właśnie w tym Wejherowskim Centrum Kultury działa. No i przede wszystkim właśnie, co to za grupa? Może od tego też zacznijmy, żebyśmy w ogóle nakreślili państwu, bo to coś nowego.
4: Grupa jest, nasza grupa jest sekcją teatralną przy Filharmonii Kaszubskiej. Nazywamy się Teatr W i tak naprawdę działamy już, no ja wiem, półtora roku, dwa lata już, już w miarę nasza impreza się kręci, że tak powiem.
3: Tak, do tej pory były pomniejsze projekty, jeśli chodzi o tą grupę, nawet mogliście państwo mieć okazję zobaczyć niektórych aktorów przy okazji Nocy Muzeum, który się teraz odbywał, i mieliśmy tutaj kolegę, tak, który się wcielił, tak, w ratuszu, tak, więc jest to grupa, która jest aktywna, to na pewno. Są to ludzie z pasją, są to ludzie, którzy na co dzień pracują może w innych branżach, ale mają pasję do teatru i, nie ukrywam, dają z siebie wszystko, więc w tym projekcie RUR na pewno pokażą z siebie to, co najlepsze.
2: No tak, aktorzy może amatorzy, ale powiedzmy sobie szczerze, że też z wielkim doświadczeniem, tak?
4: Zgadza się. Mamy część aktorów, która w zasadzie zaczęła swoją przygodę z naszą grupą, natomiast jest też spore grono osób, które już ma doświadczenia, chociażby z Teatru Miejskiego w Gdyni, gdzieś tam z jakichś projektów.
3: Tak, Gombrowicza. Mieliśmy z Maćkiem okazję zagrać w dwóch spektaklach, więc tam były też nasze początki. I teraz chcielibyśmy się przedstawić wejherowskiej publiczności, nie tylko oczywiście, więc mamy nad czym pracować i chcemy się tym pochwalić, co nam się dało.
2: No ale przedstawić już konkretnie. No, powiedzmy sobie szczerze, produkcje Wejherowskiego Centrum Kultury to zawsze są bardzo, powiedzmy sobie, dopracowane, doszlifowane. No i tutaj pierwszy raz będziemy mieli okazję, prawdę mówiąc, zmierzyć się z science fiction, czymś zupełnie innym, co też, powiedzmy sobie szczerze, jest na pewno ciężkie, bo na początek przeważnie bierze się coś lekkiego, przyjemnego, rozrywkowego, jakąś komedyjkę, nie wiem, tam godzinka z groszem, a nie 2:15. Kurczę, science fiction, tak na powitanie.
4: Tak, no to jest dla nas w ogóle niesamowite wyzwanie i niesamowity teatr, bo sam Karel Czapek, jak ktoś się wczyta w sztukę, w dramat RUR, ma niesamowicie wiele powiązań. To jest nie tylko science fiction, tam też czerpie z motywów, czy to troszeczkę biblijnych, czy mitologicznych. Tam pod hasłem science fiction i pod tym wszystkim przeplata się znacznie więcej motywów, więc możemy śmiało powiedzieć, że jest to dość ambitna i ciekawa sztuka, więc dla nas tym bardziej było to fantastyczne doświadczenie. Jako aktorów, jako grupy móc zadziałać z czymś takim, także no nudy na pewno nie będzie. Jeżeli ktoś się tego obawia, to absolutnie.
3: Tak, Maćku, mówisz, właśnie jest dużo takich warstw, bo wiadomo, jak w każdej sztuce teatralnej albo w większości musi być wątek jakiejś takiej miłości, ale nie do końca wiadomo jakiej i dlaczego. Trochę samotności, przemyśleń, refleksji, to wszystko właśnie w takim klimacie futurystycznym, więc nie jest to w 100% jeden do jednego z powieści RUR, bo oczywiście tutaj duża zasługa naszego reżysera Jana Orszulaka, który w ogóle dał nam taki mandat zaufania, że właśnie grupa amatorska, aktorska ma się podjąć takiego wyzwania, bo jest to wyzwanie. Są tu multimedia, jest dźwięk, jest dużo choreografii, są elementy trochę żartobliwe, ale też ciężkie, dramatyczne, więc...
2: Ja ciągle mam wrażenie, że to nie do końca był pomysł samego reżysera, że akurat to wziąć na warsztat, tak jak opowiadacie.
3: Chyba troszkę też czasy podpowiedziały. Nie ukrywam, że w trakcie przygotowania się do tego spektaklu, jak my jako grupa, oczywiście pozdrawiamy koleżanki z grupy teatralnej, które no dzięki nim to w ogóle nas by tu nie było. Ale zmierzam do tego, że w trakcie, gdy czytaliśmy w ogóle samą powieść, pojawiały się w social mediach jakieś tam informacje odnośnie Maska i tak dalej, i czytamy jego tekst i tekst jednego z głównych bohaterów. I to tak jeden do jednego. I tak, czy to już teraz? Czy to już to? Czy jesteśmy już w tej przestrzeni?

0: czyli RUR, na co zwracać uwagę i tak dalej, więc...
1: Może, tak. może zabrzmimy górnolotnie, ale niemal jakby było to w pewnym sensie przeznaczenie, że dostaliśmy adaptację sztuki, która już ma ponad 100 lat.
0: Ponad 100 lat, tak, tak.
1: I nagle w trakcie pracy nad tą sztuką pojawiają się takie właśnie doniesienia w mediach i my to wszystko czytamy. I tak sobie właśnie siedzimy, Boże, przecież to...
0: Żebyśmy zdążyli to zagrać, żeby nie było za późno, bo...
1: Tak,
0: coś tu...
1: to jest wszystko prawie, że jeden do jeden się rzeczy wydarzają.
2: To nie świadczy dobrze o zakończeniu tego spektaklu, jak mówicie, żebyście zdążyli to zagrać.
0: Chodzi o... Zresztą nie będę zdradzał.
2: Bez spoilerów oczywiście.
0: Nie będę zdradzał, tak.
2: No dobra, ale to jest chyba ogromne wyzwanie w takim wypadku, że chcemy przedstawić z jednej strony wizję, która była dawno temu, przyszłości, która jest daleko przed nami.
1: I tak i nie, bo chociażby pamiętam, jak rozmawialiśmy o samej sztuce, to dużo się pojawiało takich żartów troszeczkę orwellowskich, tak, że te książki to nie była instrukcja obsługi, tak, że nie tak należało ją rozumieć. Natomiast RUR, jak patrzymy, to autor bardzo celnie trafił ze swoimi predykcjami. I sama sztuka też, o ile jest o rozwoju technologicznym i jest to dramat, który jako pierwszy w ogóle wprowadził słowo robot do sztuki, do teatru.
0: Tak, to nie Terminator.
1: Tak, do scenariusza jako takiego. O tyle jest to w dużej mierze sztuka o nas, o ludziach. I tam pojawia się, znowu, nie spoilerujmy, nie opowiadajmy za dużo, ale pojawia się sporo takich spostrzeżeń, na których warto się zastanowić, zwłaszcza teraz, po 100 latach od kiedy ta sztuka powstała. Jak widzimy rozwój właśnie robotyzacji, rozwój sztucznej inteligencji, tych modeli językowych, jak bardzo okazuje się to wszystko aktualne.
0: Z jednej strony cieszymy się, że możemy w niektórych pracach zastąpić człowieka, ale zobaczymy i mamy tutaj możliwość refleksji na tym, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie, czy powinniśmy się martwić, a może powinniśmy się cieszyć z tego powodu, że będziemy mieli łatwiej.
2: Ta sztuka jest jakoś osadzona w czasie w takim wypadku, no bo tak już jak myślę, no Jetsonowie, to za niecałe 40 lat powinni się wydarzyć.
0: Tak, albo i szybciej, bo media donoszą, ale tak, to jest niedaleka przyszłość. Nie jest ona określona stricte. Niedaleka przyszłość. Nie jest ona taka jeden do jednego. Mhm. Oczywiście tutaj dzięki scenarzystce i tak dalej kreuje świat, żebyśmy mogli sobie bardziej to wyobrazić. Ale tak. Jest to niby daleko, a blisko.
1: Jest to niedaleko przyszłość, jest to przede wszystkim pewna adaptacja, tak? No bo wiadomo, że scena rządzi się swoimi prawami i jeżeli ma się konkretną scenę, konkretny zespół aktorów, no to zawsze ten dramat jest poddawany adaptacji. Natomiast jest on wykonany w taki sposób, żeby był jak najbardziej aktualny, jak najbardziej dotyczył tego, z czym się teraz mierzymy. Chociaż te wątki dotyczące naszej psychiki, naszych emocji, naszego pojmowania świata, no tak naprawdę się dalece nie zmieniają, czy to są czasy współczesne, czy jest to 100 czy 200 lat temu. To wiele problemów rozwoju technologicznego.
0: Niektóre strachy czy lęki są cały czas. Czy ktoś nas zastąpi, albo też takie mniemanie, czy możemy się bawić w Boga i zrobić coś, nie? Na wzór? No nie wiem. Więc tak to mniej więcej wygląda.
2: Tak. Roboty uniwersalne Rozuma, tak jak powiedzieliście, mówią bardzo dużo też o tym, co już teraz mamy. No bo powiedzmy sobie szczerze, tak założenie koncepcji tego, gdzieś tam jest prowadzenie do świata, który jest tak jak teraz. Nikt z nas nie chce pracować. Wszyscy oczywiście chcielibyśmy zarabiać, to jest inna kwestia, ale chcemy jednak, żeby jak najwięcej rzeczy by zostało ułatwionych, prowadzonych i tak dalej. No i tu jest chyba też, że w tym science fiction, tak jak sobie gdzieś tutaj powiedzieliśmy, no to nie jest lekka komedia. To po części też musimy się nastawić na to, że to będzie takie przedstawienie trochę tego człowieczeństwa, do którego my trochę nieuchronnie dążymy. I to jest chyba też trudne zadanie, bo będziemy musieli spojrzeć trochę sami na siebie.
1: Tak, to prawda. To jest, tak jak wspomnieliśmy, tak jak też Tomek wspomniał, to jest spektakl, po którym powinniśmy się chociaż troszeczkę zastanowić nad naszą przyszłością. Natomiast też nie chcielibyśmy stworzyć wrażenia, że to jest spektakl przytłaczający. Robimy science fiction, więc to jest też spektakl bardzo dynamiczny. Tam na pewno możemy się spodziewać bardzo dużo akcji, co najmniej kilku zaskoczeń, jeśli chodzi o pomysły.

0: pomysły, czy to scenograficzne, czy pomysły w samej akcji spektaklu. Także na pewno nie będzie to taki spektakl statyczny, klasyczny w swojej formie.
1: No i tu wasze doświadczenie, ale też doświadczenie całej ekipy Wejherowskiego Centrum Kultury, bo oni także no, objęli to, oni są tutaj, powiedzmy sobie szczerze, związani bardzo mocno z tą produkcją. No, tak jak patrzę po innych zawsze produkcjach, które widziałem w wykonaniu właśnie grup teatralnych, tanecznych, innych w Wejherowskim Centrum Kultury, to jest zawsze na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj także rozumiem, że możemy liczyć, że to spektakl będzie niejako też widowiskiem po prostu.
2: Tak, będzie widowiskiem i od razu muszę zaznaczyć, że reżyser, z którym mamy okazję współpracować, z Janem Orszulakiem, faktycznie stara się to zrobić jak najbardziej profesjonalnie, jak na najwyższym poziomie. Nie ukrywam, że pracy mamy w to naprawdę dużo włożone, dużo przy tym się uczymy jako my, bo wiadomo, aktorstwo to jest cały czas rozwój, więc nie ma tutaj jakiegoś wolnego i tak dalej, więc w 100% dajemy z siebie wszystko w tym spektaklu. No i chcielibyśmy Państwa zaprosić, no bo to już niebawem, to będzie 29 maja o godzinie 19 i to właśnie dzięki Filharmonii Kaszubskiej. Za to my Wejherowianie bardzo dziękujemy, że możemy tutaj na swojej ziemi u siebie zaprezentować taką sztukę w takim rozmachu, gdzie mamy multimedia, mamy dźwięk, mamy
0: charakteryzację.
2: Charakteryzację, tak. To wszystko jest tak, jak powiedziałeś, dynamiczne, dużo się zmienia. Możemy zobaczyć różne relacje pomiędzy może inteligencją sztuczną, a ludźmi, a jakąś dziwną miłością. Możemy się zastanowić, a co by gdyby, więc myślę, że to dobre ponad dwugodzinne widowisko, gdzie mamy nadzieję, że widz nie będzie się nudził i coś właśnie weźmie ze sobą.
0: Ja powiedziałbym wręcz, że widz na pewno nie będzie się nudził.
1: No i tu też powiedzmy, podkreślmy tą rolę, bo oczywiście reżyser, aktorzy to jest jedno, ale tutaj właśnie także duże zaangażowanie samych pracowników i tych wszystkich osób, bo tak jak gdzieś widziałem w rozpisce, to sporo osób się przyczynia do tego, że to w ogóle powstało.
0: Dokładnie tak, jesteśmy im mega wdzięczni i faktycznie to tak ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy o reżyserze i tutaj o naszych specjalistów od świata, od multimediów, to w takim małym gronie perfekcjonistów się znaleźliśmy, gdzie nawet kiedy ja uważam, że chcę dopinać wszystkie rzeczy na 100%, to widzę, że nie jestem tam wyjątkiem, tak? Że jak się okazuje, że którąś próbę z kolei faktycznie pełną, lecimy na maksa i jeszcze dopracowujemy jakieś smaczki, jeszcze dopracowujemy jakieś
2: tak,
0: światło,
2: masz
0: dźwięki, choreografię. Sama praca w grupie jest też niesamowita, bo nie w każdej grupie to widziałem, a już troszeczkę doświadczenia jakiegoś tam mamy. Jak przychodzimy, to faktycznie widzimy, że cała grupa, wszyscy aktorzy, czy są z nami gdzieś tam na świeżo, czy z większym, czy z mniejszym doświadczeniem, jesteśmy od początku do końca zaangażowani. Że dopiero faktycznie mamy chwilę przerwę, 5 minut odsapnąć, napić się wody, kawy, czy co tam kto chce, dobra, wtedy mamy chwilę przerwy, ale jeżeli działamy, to faktycznie wszyscy są na tym skupieni i to jest naprawdę niesamowite.
2: A to po to wszystko, aby widzowie mieli właśnie fajny czas na to widowisko i z tej strony możemy oczywiście jak najbardziej i chcemy podziękować właśnie całej ekipie z Filharmonii, bo niekiedy poświęcają swoje soboty. Chcielibyśmy podziękować też panu Szymonowi, który z chęcią, jeżeli potrzebujemy coś dopracować, udostępnia nam pomieszczenie, co potrzebujemy, to mamy. Więc tak. Jesteśmy jako grupa teatralna W naprawdę dobrze zaopiekowani. No i mam nadzieję, że to przyniesie owoce. Już niedługo, 29, 30 maja i 16 czerwiec. Wszystko odbywa się o godzinie 19, więc to jest taka pora chyba w sam raz na dobry teatr.
1: No to proszę tak państwa, trzy terminy do wyboru. Zachęcamy ślicznie, tym bardziej, że zawsze te produkcje Wejherowskiego Centrum Kultury są na bardzo wysokim poziomie. Ta na pewno będzie tak samo, a powiedzmy sobie szczerze, science fiction na wysokim poziomie rzadko możemy oglądać właśnie na deskach teatru, więc zapraszamy serdecznie. To na pewno będzie coś wyjątkowego. No i do zobaczenia oczywiście na tych spektaklach.

0: Tak, tak. Ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli aktorzy grający w spektaklu RUR, czyli Roboty Uniwersalne Rosuma, Tomasz Czap i Maciej Wysocki. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia mamy wszystko.

0: Wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
3: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
4: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
3: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami.

0: głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotnisko obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już szósty dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. Pięć poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
1: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
0: Barcelona Olympic o 18. Ciepło i bardzo słonecznie, dziś od 23 do 27 stopni, nigdzie nie powinno padać. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. A to wszystko powinno dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, a na południu także burze.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.
5: Rozmowy o Nordzie.
6: 14.18 na naszych zegarach, to jest gość dnia, Jakub Szumilas, witam serdecznie, a moimi Państwa gośćmi są Ewa Myć-Szopińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa.
6: Oraz Michał Wierzbicki, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
6: I spotykamy się dzisiaj tutaj, aby porozmawiać sobie troszeczkę o tej pieczy zastępczej. Temat trochę nośny, temat na pewno ważny i potrzebny, a może rozwiniemy najpierw, co to znaczy rodzinna piecza zastępcza.
7: Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że piecza zastępcza to jest jeden z główniejszych obszarów, którym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Piecza zastępcza to jest, jak sama nazwa wskazuje, opieka nad dzieckiem małoletnim, którego rodzice z jakichś przyczyn nie mogą

0: sprawować tej opieki. Są to rodziny w kryzysie i takie dzieci są kierowane do pieczy zastępczej z postanowienia sądu. Mamy dwa rodzaje pieczy. Jest to piecza instytucjonalna i piecza zastępcza rodzinna. Ta rodzinna również się dzieli na kilka obszarów. Są to rodziny spokrewnione, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka i również rodzina zawodowa, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego.
1: No, dużo tego troszeczkę trzeba przyznać. Natomiast my spotykamy się dzisiaj chyba a propos tej rodzinnej, czyli jak rozumiem, że każdy może pomóc takiemu dziecku, tak?
0: Na pewno w tej chwili cała piecza zastępcza zmaga się z dużym problemem, ponieważ wiele dzieci czeka na umieszczenie w pieczy, to znaczy mamy niezrealizowane postanowienia. Na dzień dzisiejszy mamy około 40 niezrealizowanych postanowień, czyli to znaczy, że te dzieci oczekują na umieszczenie w pieczy w środowisku dotychczasowym, czyli w rodzinach biologicznych. Dlaczego nie umieszczamy? Nie umieszczamy dlatego, że nie mamy tych rodzin. Nasze obecnie funkcjonujące rodziny to jest 18 rodzinnych domów dziecka. To są również 77 rodzin zastępczych. Niestety, ale przekroczyły już swój limit przyjmowania dzieci. Są one przepełnione. Zależy nam na tym, żeby być może po dzisiejszym spotkaniu znajdą się osoby, które są odpowiedzialne, które chciałyby wspomóc dzieci, bo dziecko jest najważniejsze. Jak mówi Jan Zamoyski, takie będą nasze Rzeczpospolite, jakie naszych dzieci chowanie, bo nie tylko myślimy o edukacji, ale również o wychowaniu.
1: Panie Michale, bo pan tutaj zajmuje się teraz koordynowaniem tych działań tej rodzinnej pieczy zastępczej, ale sam ma pan doświadczenie z taką rodziną, bo był jej pan członkiem. Jak to wygląda od wewnątrz i od współpracy z państwa instytucją?
2: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że cieszę się, że mam taką możliwość dzięki właśnie temu, że jestem wychowankiem rodzinnego, w sensie rodziny zastępczej, tak, dzięki wsparciu PCPR-u w Wejherowie mogłem jakby zająć się tym, czym się zajmuję dzisiaj i wydaje mi się, że przede wszystkim jest to dla mnie no coś nowego, ale cieszy mnie to, że mam teraz taką możliwość i mogę wspierać rodziny zastępcze. Jest to na pewno wymagająca praca. Jest to praca taka też, mimo tego, że wymagająca, to też jest taka wynagradzająca, bo można się realizować, można pomagać dzieciom, zmieniać ich życie, tak jak było właśnie w moim przypadku, tak, no bo tutaj jakby pomoc ta cała, którą otrzymałem, tak jak mnie ci specjaliści prowadzili, tak jak rodzina zastępcza mnie wspomogła w rozwoju, dzięki temu moje życie się zmieniło i dzisiaj mogę robić to samo dla innych ludzi, może nie to samo, bo nie jestem rodziną zastępczą, ale mogę wspierać te rodziny zastępcze i jest to dla mnie po prostu szczęście. No, czuję się, że mogę jakby robić to, co jakby, do czego mam jakieś zasoby, tak mogę to wykorzystać i to chyba tyle, co chciałem, przepraszam. Tak.
1: Ile lat pan spędził w takiej pieczy jeszcze jako wychowanek?
2: Wie pan, tak wydaje mi się, że to było około 11 lat. 11 lat, no.
1: To jest dosyć spory okres czasu, więc doświadczenie, które ma pan tam wewnątrz, pozwolę sobie dopytać. Proszę nie brać tego osobiście, jeżeli pan zdecyduje się, że to zbyt osobiste pytanie, oczywiście też zrozumiem. Czy może pan śmiało powiedzieć, że wychowanie, na którym był pan, to była rodzina? Czuł się pan tam dobrze?
2: Tak, mogę tak powiedzieć. To jest taka cienka granica, można powiedzieć, między którą się balansuje, bo to jest rodzina zastępcza, ale jakby zważając na ten okres czasu, w którym przebywałem w tej rodzinie, no to praktycznie już jest dla mnie jak taka najbliższa rodzina, no jedyną, znaczy może nie jedyną, ale no właśnie najbliższa rodzina, więc tak jak najbardziej.
1: Dowiedzieliśmy się, jak to do tej pory wyglądało u pana. A teraz jak to doświadczenie, które pan nabył, zarówno jako uczestnik i te

0: jest już od jakiegoś czasu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Jak to wpływa na to, żeby kolejne pokolenia dzieciaków i młodzieży również mogły powiedzieć, że były wychowywane w domu, w rodzinie?
1: No, moje doświadczenia na pewno pomagają mi zwrócić uwagę na rzeczy, które też zwracałem uwagę dzieci, które są, znajdują się w tej pieczy zastępczej. Wydaje mi się, że potrafię łatwiej rozpoznać potrzeby i reagować na nie. I dzięki temu wydaje mi się, że wykonuję swoje obowiązki adekwatnie do tego, żeby te dzieci, które się właśnie teraz w tym momencie znajdują w rodzinie zastępczej czy w innej formie tej pieczy, poczuły się bezpiecznie i dzięki jakby wsparciu też rodziny zastępczej, trochę kierowaniu, konsultacjach różnego rodzaju, no bo te dzieci są najczęściej, tak jak pani dyrektor tutaj wspomniała, zabierane tak z jakiegoś kryzysu w rodzinie i zmagają się z różnymi naprawdę problemami, dylematami i dzięki tutaj tak jakby współpracy mojej z rodziną zastępczą i współpracy też z tymi dziećmi, wydaje mi się, że dzięki temu jakby idę w kierunku tego, żeby te dzieci się poczuły właśnie trochę jak w domu, bezpiecznie.
0: No właśnie, chciałem też troszeczkę o to dopytać bardziej szczegółowo, bo z jednej strony pomoc oczywiście pewnie jest jakaś potrzebna, a dobra atmosfera w domu to jest zdecydowanie podstawa, ale bardziej tak formalnie patrząc na tą sytuację, gdybym, nie wiem, na przykład ja zainteresował się tematem, chciał pomóc któremuś takiemu młodemu wychowankowi czy wychowance, na jaką pomoc, jeżeli kompletnie nie wiem, jak się za to zabrać, na jaką pomoc mogę liczyć z państwa strony?
1: No to jest wachlarz możliwości, że tak powiem, tak? Mamy specjalistów od pedagogów do psychologów, też dysponujemy radcą prawnym na przykład, więc mamy jakby dużą możliwość, żeby wspomóc taką rodzinę zastępczą w całym tym procesie jakby zostania rodziną zastępczą, a od zostania może aż właśnie do wychowywania tych dzieci. Wydaje mi się, że tutaj rodziny zastępcze są objęte naprawdę jakby takim właściwym wsparciem i jest też jakby to im pomocne.
2: Myślę, że też należałoby dodać, że mamy też interwentów kryzysowych. Również funkcjonuje grupa wsparcia. Nasze rodziny zastępcze są superwizowane, więc mogą rozmawiać o bardzo trudnych sytuacjach i wtedy wskazujemy im kierunek najlepszy do rozwiązania i do lepszego funkcjonowania, tak żeby każde dziecko czuło się bezpiecznie i również rodzice.
0: I to już rozumiem w momencie, kiedy jakby jestem częścią tego programu. A teraz, jeżeli chciałbym w ogóle dołączyć do tego programu, wziąć pod swoją opiekę jakichś najmłodszych, to gdzie mogę jakieś podstawowe informacje uzyskać, być może jakieś wstępne szkolenie, jeżeli jest potrzebne, to w każdy dzień mogę się jakby do państwa zgłosić? Czy są na to jakieś specjalne terminy przewidziane?
2: Proszę pana, procedur specjalnych nie ma do tego, żeby w ogóle się tym tematem zainteresować. Mamy telefony, można zadzwonić, można przyjść, można się dopytać, skonsultować. Wtedy, kiedy już taka osoba, rodzina, bo to nie musi być koniecznie małżeństwo, to może być osoba również samotna. Warunek jest też taki bardzo ważny, jedna z tych osób powinna pracować, żeby nie utrzymywała się tylko z tego, co przekazujemy na utrzymanie dziecka, bo w zależności od tego, czy to jest rodzinny dom dziecka, czy to jest rodzina zawodowa, są różnego rodzaju uposażenia. Wtedy mamy specjalną komórkę, która rozmawia z taką osobą zainteresowaną, bada jej dyspozycję, kieruje do psychologa i rozpoczyna się cały proces wtedy, kiedy już jest gotowa i przemyślała. Zawsze dajemy bardzo dużo czasu, bo chcemy, żeby to była odpowiedzialna decyzja i przemyślana. Rozpoczyna się procedura związana ze szkoleniem. Szkolenie prowadzą psycholog, pedagog, radca prawny, cały wachlarz informacji dotyczących funkcjonowania i również wynagradzania, bo dzisiaj się troszeczkę nasza rzeczywistość zmienia i rodziny zastępują zastępcze zaczynają być postrzegane jako nowy zawód. I to jest bardzo ciekawe.

0: sprawę i myślę, że to jest taki element, który może zainteresowanych też zmobilizować do tego, żeby może się przebranżowić.
1: Wiele rzeczy, o których pani tutaj powiedziała, brzmi tak dosyć sztampowo, urzędowo, a piosenka, która była w naszej przerwie, nie jest przypadkowa, ponieważ w najbliższy weekend, a dokładnie?
0: 23 maja odbywa się festyn rodzicielstwa zastępczego. Nie jest to przypadkowa data, dlatego że 24 maja 2006 roku Sejm ustanowił Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i 30 maja oficjalnie w całej Polsce obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Również należałoby tutaj wspomnieć, że mamy też 30-letnią rocznicę, bo 30 lat funkcjonują rodziny pod, że tak powiem, auspicjami powiatowych centrów pomocy rodzinie. Zmiana ustrojowa spowodowała to, że powstały powiatowe centra pomocy rodzinie. Początkowo piecza zastępcza funkcjonowała z ustawy o pomocy społecznej, a od 2011 roku w ramach ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.
1: Jeszcze tylko dopytam o ten festyn, bo rozumiem, że to jest festyn również dla osób, które być może są zainteresowane i w takiej luźniejszej atmosferze będą mogły dowiedzieć się czegoś więcej. To jak tam trafić i czego mogą się spodziewać?
0: Na pewno w tym roku jest troszeczkę inna konwencja tego dnia, dlatego że chcemy skupić wszystkich mieszkańców powiatu wokół tego tematu, nie tylko rodziny zastępcze, ale wszystkie rodziny. Zaprosiliśmy do udziału oczywiście samorządowców, ośrodki pomocy społecznej, organizacje różnego, służby porządkowe. Myślimy, że 23 maja przy Filharmonii, czyli przy skwerze pani Ostowickiej, myślę, że nie przejęzyczyłam,
1: tak? Skwer Ireny Ostowickiej.
0: Tak, skwer Ireny Ostowickiej. Zbieramy się, tworzymy piękny korowód, który będzie maszerował pod hasłem "Witajcie w naszej bajce, dziecko jest najważniejsze". Przejdziemy ulicami Sobieskiego, 3 maja, Kościuszki do parku naszego miejskiego i tam przywitamy gości, będą gratulacje, będą zabawy dla dzieci, będą gry terenowe. No będzie mnóstwo rzeczy, z których będą mogły skorzystać nie tylko rodziny zastępcze, ale w ogóle mieszkańcy naszego powiatu.
1: I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę, także na festyn serdecznie zapraszamy. A moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Ewa Myć-Szopińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz Michał Wierzbicki, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie, panie dyrektorze.
2: Dziękuję.
3: Rozmowy o Nordzie.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe.

0: Wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
5: Reklama.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
5: W stolicy powstanie super nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
6: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
5: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
8: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
9: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w Karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
10: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
5: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.

0: Już teraz około 20 stopni, a maksymalnie dzisiaj od 23 do 27 nawet. Niebo bardzo słoneczne, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, ciśnienie wysokie, a warunki biometeo korzystne. I warto korzystać z tej pogody, bo jutro możliwe już przelotne opady, a nawet burze.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Weldrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Szymon Kolb, czyli uczeń powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: No i uczeń to jest jedno, ale powinniśmy chyba to zacząć od tego najważniejszego, czyli laureat Olimpiad Wiedzy o Filmie Ogólnopolskiej. No i to jest chyba to, czym można się pochwalić, bo nie ukrywajmy, bycie laureatem jakiejkolwiek olimpiady to jest bardzo już duże wyróżnienie, a wiedza o filmie to jest też bardzo specyficzna chyba troszkę dziedzina.
5: Owszem, zdecydowanie mniej osób bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie, ale nadal sporo. To jest 200 albo 300 osób do pierwszego etapu, w drugim to już mamy chyba 70. Laureatów jest tylko 12, ale no sama grupa wyjściowa nadal jest dość spora.
4: No i jesteś w gronie tych najlepszych. Co to znaczy, że ty wiesz o filmie najwięcej w kraju wśród oczywiście młodych ludzi, bo nie przesadzajmy, pewnie są tacy, którzy jeszcze się mogą pochwalić większą wiedzą na przestrzeni wielu lat.
5: No już na samej olimpiadzie zajął dopiero tam 7 miejsce, więc wiem, że szóstka na pewno lepszy. Okay. Ale wiedzieć dużo o filmie w moim wieku to wcale nie jest wiedzieć aż tak dużo. Po prostu jesteś trochę lepszy niż po prostu średnia społeczeństwa.
4: No nie, no przecież jak się ciebie przed chwilą zapytałem o Emira Kusturica, to nie wiedziałeś. No to już jeden punkt z plecy, sorry. No dobra, ale przede wszystkim skąd taka pasja w ogóle? Skąd to zamiłowanie do filmu, bo... Okej, seriale, teraz żyjemy krótkimi treściami przecież, no już nie mówiąc o jakichś rolkach, o innych rzeczach, do filmu trzeba przysiąść, trzeba spędzić te półtorej, dwie godziny, jeżeli mówimy oczywiście o lekkich filmach, bo filmy, które są konkretniejsze, gdzie już jest historia, fabuła taka bardziej rozwiązana, to przecież powiedzmy sobie szczerze, pełne skupienie, no i trzy godziny czasem bite.
5: U mnie trzeba podzielić na trzy etapy, najpierw takie lekkie zainteresowanie popkulturą, potem głębsze popkulturą i dopiero potem przyszły filmy. Pierwszy etap to kuzynka pokazała mi Gwiezdne Wojny. To było wow, kosmos, miecze świetne, co się dzieje. I potem przez następne kilka lat. Po prostu tylko Gwiezdne Wojny, nic innego nie oglądałem. Wtedy tam jeszcze doszły jakieś Marvele, DC, tego typu rzeczy. I zacząłem też czytać książki. A potem już tak zbliżając się do tego trzeciego etapu, zacząłem czuć, że są inne rzeczy. Co nie, też trzeba spróbować. I tak sobie zacząłem jakieś filmy nadrabiać, właśnie też lżejsze filmy głównie, ale też jakieś animacje, czasem coś cięższego wyleciało i pewnego dnia wieczorem uznałem, że dobra, obejrzeć jakieś dwa dłuższe, jakieś takie poważne filmy, że tak ujmę. I wtedy padło na Ojca Chrzestnego i Skazanych na Shawshank, bo były dwoma najlepszymi filmami na Filmwebie, no od czegoś trzeba zacząć. I obejrzałem, tak skończyły się napisy końcowe w Shawshanku, bo to oglądam jako drugie, tak patrzyłem na ten ciemny już ekran, na ten telewizor, miałem takie okej, to jest to. Jakby teraz film.

0: najpierw, zanim obejrzałem te filmy, to chciałem być kosmonautą, nie. Chciałem kosmonautykę studiować.
1: Czyli science fiction, tak, Gwiezdne Wojny bardzo mocno się zakorzeniły w tobie.
0: Tak, wtedy przyszła druga klasa, obejrzałem te filmy i 180 stopni po prostu na film. Tylko to, od tego momentu.
1: No ale 180 stopni znaczy, że science fiction już odeszło trochę na bok i weszło inne kino, czy science fiction dalej gdzieś tam w duszy bardzo mocno gra?
0: Gra bardzo mocno, ale no rzeczywiście już trochę bardziej z boku. Teraz raczej takie, nazwijmy to w miarę poważne kino. Mimo wszystko to science fiction to nadal jest perełka dla mnie.
1: Ja też pytam właśnie, no bo science fiction to jest zupełnie inne kino, tak? Tam jest inna historia, tam jest jednak w dużej mierze zabawa, pokazywanie innego świata. Oczywiście są też kwestie związane z jakąś treścią głębszą, tak? Ale no, efekty specjalne, to wszystko to jednak robi to, że to jest bardzo widowiskowe, a nie do końca inne poważniejsze filmy bazują na tych emocjach, czyli na wielkich rzeczach, które się dzieją, tylko często właśnie na tej treści.
0: Znaczy, uważam, że chyba nie możemy tak dzielić kina na zasadzie widowiskowe i poważne, bo widowiskowe kino też może być poważne, rzadko tak się dzieje, jakby bądźmy szczerzy. Widowiskowe kino raczej chce na siebie zarobić, a poważne kino raczej chce po prostu coś pokazać. Ale nie możemy stawiać takiej granicy, że jeśli coś jest duże, to jest złe i to nie można o nim mówić w jakiś szerszy sposób. No jednak większość opowieści, zarówno tych poważniejszych i tych mniej poważnych, jest w jakiś sposób, się plasuje w tym monomicie Campbella, co nie? To mimo wszystko jest jakaś podobny schemat i po prostu wkładamy w to inne historie, inne emocje, inny przekaz.
1: No ale tak czy siak, to jest jedna z głównych emocji. No kino, które zakorzeniło nam się już przecież kilkadziesiąt lat temu, ponad setkę, prawdę mówiąc, no bardzo mocno jednak zmieniło nam postrzeganie świata, sprawiło, że no troszkę otworzyliśmy się na te wizje właśnie za pomocą reżysera, za pomocą tego, co jest przedstawione na tym ekranie. Bardzo mocno przecież nam się to wszystko rozwinęło, no i zarazem ty... Tak podchodząc jeszcze do tych kwestii samej olimpiady nawet i wiedzy o filmie, no to nie jest tylko wiedza na zasadzie, który film jest, że tak powiem, najwyżej w rankingu i trzeba go obejrzeć, tylko to jest bardzo szeroka wiedza, bo przecież mamy i kino ambitne, mamy no, wiele różnych rodzajów kin, które no często, powiedzmy sobie, na srebrnym ekranie nie do końca możemy zobaczyć, co nie znaczy, że są mniej wartościowe.
0: Zgadzam się. I tutaj rzeczywiście znowu kino ambitne jest kinem ambitnym. To jest bez... nie mogę się zgodzić. Ale w każdym kinie mogę znaleźć to, co chcę. Jeśli odpalę jakiś, dajmy na to rzeczywiście jakiś taki mierniejszy film, nadal jeśli szukam czegoś, to jestem w stanie znaleźć tą wartość, której szukam, którą chciałbym jakoś przeanalizować. Ale rzeczywiście to muszę włączyć film i poszukać czegoś, co mnie uderzy. Czegoś, nad czym chcę pomyśleć. Zdecydowanie te ambitniejsze filmy bardziej zachęcają do tego myślenia niż, dajmy na to, Avengersi, ale w Avengersach też jestem w stanie znaleźć coś, nad czym chciałbym pomyśleć czasem.
1: No powiedzmy szczerze, rozrywka to też jest ważna sprawa naszego życia. Odcięcie się troszkę od trudnych tematów, przejście do właśnie czegoś, co nam troszkę zresetuje nas, powiedzmy. To jest też ważna kwestia i tutaj kino stanowi bardzo dużą siłę, jeżeli chodzi o rozrywkę.
0: No to jest niesprzeczalny fakt, jednak kino od początku było rozrywką, tak. Na samym początku tworzenia kina, gdzie w zasadzie filmy miały po tych kilka minut, może nawet kilkadziesiąt sekund, to po prostu przez większość ludzi, szczególnie tych z wyższych sfer, no to była po prostu głupia rozrywka dla mas, którzy mogli sobie pójść za te grosze, które mieli i obejrzeć krótki filmik, coś czego dotąd nie widzieli.
1: A teraz siedzimy w kinach, oglądamy często właśnie niekończące się wręcz historie, ale powiedz mi też bardzo ważna rzecz, bo to, do czego dążymy, czyli zacząłeś oglądać filmy, pewnie tak jak wszyscy na początku, z czystej gdzieś tam ciekawości, ale teraz już, kiedy no nawet przygotowywałeś się do właśnie tej olimpiady, czy też właśnie do tej rozwoju swojej pasji patrzysz na kino w ten sam sposób, jak my wszyscy, którzy idziemy i właśnie szukamy w nim rozrywki, ewentualnie właśnie jakiegoś zawieszenia w emocjach, czy patrzysz już bardziej też technicznie, czy tutaj są odpowiednio, powiedzmy sobie, użyte, czy to efekty, czy ruch kamery, czy patrzysz też na takie rzeczy, których często no, normalnie nie zauważamy, bo po prostu liczy się dla nas całość.
0: Znaczy, ja osobiście mam tak, że jeśli oglądam jakiś film za pierwszym razem, szczególnie w kinie, to ja się skupiam całkowicie na historii. Jeśli potem sobie ten film włączę drugi raz, już do

0: domu, na jakiejś platformie streamingowej, to rzeczywiście jestem w stanie sobie go pauzować, zwalniać, żeby po prostu przeanalizować te poszczególne fragmenty, popatrzeć na też wizualne opowiadanie tej historii, ale jednak jeśli oglądam coś za pierwszym razem, to rzeczywiście jednak zdecydowanie z pozycji takiej normalnej, że tak powiem, osoby, która po prostu chce pochłonąć to, co widzi.
1: Ale chyba to drugie obejrzenie, trzecie jest jeszcze ciekawsze, bo wtedy jesteśmy w stanie wielu takich fajnych szczegółów zobaczyć.
0: No to drugie, trzecie obejrzenie jest szczególnie ciekawe dla osób, które rzeczywiście szukają też tych rozwiązań właśnie audiowizualnych, bo to naprawdę daje frajdę, gdy widzisz coś na ekranie. W sensie nie, że widzisz tą historię, tylko widzisz, jak oni nagrali tą historię, jak oni udźwiękowili tego typu rzeczy i to naprawdę daje frajdę, gdy jesteś w stanie sobie rozłożyć, jak wyglądało to, co było za kamerą, a nie tylko to, co widzisz przed kamerą.
1: Szymon, no więc właśnie, powiedz mi, bo ta cała pasja związana z filmem zaczęła się te parę lat temu, tak jak mówisz. Ona oczywiście miała szansę się rozwinąć, kiedy przygotowywałeś się do tej olimpiady wiedzy o filmie. Rozumiem, wiedza o filmie to nie tylko w tym wypadku ta wiedza, którą musiałeś posiąść, jeżeli chodzi o rodzaje, gatunki i inne, tylko też trochę o techniki, także jeżeli chodzi o filmowe, czy tutaj już mniej?
0: Znaczy na olimpiadzie o technice filmowej było bardzo mało. Wydaje mi się, że tylko w pierwszym etapie, który był quizem online, były dwa pytania chyba związane z tym. Więc raczej jak ktoś się przygotowuje do tej olimpiady, to nie musi na te techniki patrzeć. Raczej rzeczywiście podział gatunkowy i historia kina.
1: Ale ty już patrzysz szerzej.
0: Ja patrzę szerzej, no bo jednak wiążę karierę i życie z filmem, więc no technika jest mi potrzebna. W samych gatunkach nie pojadę.
1: No dobra, ale co to znaczy wiążesz się, bo powiedzmy sobie szczerze, można pisać scenariusze filmowe, można być aktorem, reżyserem, dźwiękowcem, czy czymkolwiek innym. Przy filmie pracuje no, setki osób, tak, przy takim dużym, więc powiedzmy sobie szczerze, pole do rozwoju jest bardzo szerokie. Ty, rozumiem, celujesz najwyżej.
0: Tak, owszem, celuję najwyżej. Staram się celować w reżyserię, bo po prostu daje mi to możliwości. Znaczy nie, że daje mi większe możliwości niż na przykład bycie oświetleniowcem, ale po prostu daje mi te możliwości, których ja szukam. To jest możliwość opowiadania jakiejś historii i pokazywania świata jakby moim okiem. I to jednak najbardziej jestem w stanie realizować jako reżyser, który ma kontrolę kreatywną nad filmem. W większości wypadków ma tą kontrolę.
1: No to tu science fiction będzie ciężko, bo w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, science fiction mało istnieje, tak?
0: Mało istnieje. Sam jestem w stanie pomyśleć o trylogii, która powstała chyba w latach 80. Niestety nie jestem w stanie teraz ani podać tytułów, ani twórcy.
1: No właśnie, ale już jeżeli chodzi o listy do M, czy inne takie kino popularne, to jest tego bardzo dużo, bo my jesteśmy chyba specjalistami albo w tym kinie takim trochę lekkim, romantycznym, ewentualnie no, kino trochę cięższe, ale dalej bardzo obyczajowe. Więc tutaj pytanie, czy to cię interesuje, czy to jest jakiś, masz tutaj jakiś swój ulubiony, powiedzmy sobie, gatunek filmowy, w którym chciałbyś się odnaleźć?
0: Rzeczywiście, my jako Polacy bardzo lubimy albo filmy wojenne, albo paradokumenty, ale jednak gdy wychodzi coś innego, to ma branżę, tak ujmę. No, Paweł Pawlikowski robi filmy wojenne też, ale też około wojny, że tak powiem, dramaty, jakieś inne i one mają branżę zawsze, tak? One są wysyłane na festiwale, one są oglądane w kinach. Więc nie mówiłbym, że Polacy lubią tanie komedie w telewizji, bo jak wychodzi film, który ktoś zobaczy, że jest wartościowy, to rzeczywiście wtedy więcej ludzi go też ogląda. Ja osobiście wiązałbym się z dramatami, tego typu rzeczami. Chociaż rzeczywiście chciałbym zrobić jakiś taki wielki blockbuster science fiction. Nawet niech będą jakiś Marvel, co nie po prostu chcę kiedyś dostać jakieś ogromne pieniądze i zrobić z tego film.
1: Każdy chce dostać ogromne pieniądze, jak dacie mi, to ja też zrobię film. No śmieję się oczywiście, tak, ale faktycznie no, gdzieś tu u nas troszkę kuleje, tam Tomasz Bagiński kiedyś próbował te legendy polskie, to gdzieś tam nie wyszło, bo to też było fajne założenie, więc może akurat ten świat stoi przed tobą otworem, bo no, tu jest szerokie pole do popisu, oczywiście one jest bardzo trudne, bo nowoczesne filmy science fiction to jest naprawdę wielkie produkcje, no tutaj trzeba już już naprawdę chyba, tak mi się wydaje, no, nie znam się na tym, może ty się znasz bardziej, no, dużej kasy ku temu, żeby te wszystkie efekty i całą resztę charakteryzacji kostiumów wszystkiego zmieścić.
0: No tak, bo polskie produkcje mają, w kontekście dajmy na to hollywoodzkich, mają śmiesznie małe budżety, no i za takie budżety nie jesteś w stanie sobie wygenerować jak Villeneuve w Dune ogromnego statku kosmicznego na co drugim

0: kadrze. Także dopóki jakby kino w Polsce nie zacznie zarabiać w pewien bardziej, bardziej lepszy sposób, no to nie będzie też robić droższych filmów, no bo to się nie zwróci na zwyczajnym świecie.
1: A próbujesz już coś kręcić? Powiedzmy sobie też, że jesteś młodą osobą, teraz wchodzi bardzo dużo nowoczesnych technologii, które dają nam zupełnie inne możliwości, więc za parę lat, no bo jeszcze wiadomo, jesteś młodym człowiekiem, jeszcze szkoła przed tobą i inne rzeczy, no to za te parę lat już to wszystko może być troszkę jeszcze bardziej dostępne niż teraz, więc może tylko wyobraźnia cię ogranicza.
0: Na razie było kilka dość mizernych podejść. Bardzo krótkie filmiki, z których ogólnie jestem bardzo niezadowolony. Większość, wszystkie z nich po prostu wymazałem z istnienia. Gdzieś tam się kreują jakieś kolejne projekty, ale no mam problem z napisaniem tej historii. Jakby mam taki problem, że jakby mam dużo pomysłów i wiem, że one są dobre. Że jakby je odpowiednio rozwinąć, to idealnie nadawałoby się na tą opowieść filmową, ale mam problem już właśnie z napisaniem, tak, po prostu przelaniem na papier całego pomysłu, bo po prostu gubię się w pewien sposób w dialogach przede wszystkim.
1: I rozumiem, że tutaj też to zobaczę. Zawsze w filmach jest tak, że reżyser to jest jedno, scenariusz często pisze ktoś inny, no robi się na podstawie scenariusza filmu, więc może to jest dla ciebie też rozwiązanie.
0: To jest dla mnie rozwiązanie, tylko no musimy sobie znaleźć albo scenarzystę, albo kogoś, kto by mi te scenariusze znajdował, a chwilowo nie jestem w pozycji, żeby sobie znajdować scenariusze i je kręcić.
1: A co sądzisz o tych nowoczesnych technologiach? Bo może to jest też jest jakieś rozwiązanie.
0: Jakie konkretne technologie?
1: No, na przykład, no, skoro mówisz, że masz pomysł, który można jakoś przelać, a nie jesteś w stanie tego w 100% napisać, no to przecież od tego są teraz narzędzia różnego rodzaju, czaty inne, które są w stanie tą myśl bardziej rozwinąć.
0: Znaczy on rzeczywiście byłby w stanie tą myśl rozwinąć, tylko czy on by ją rozwinął w taki sposób, w jaki ja chcę i czy by do tego, no nie potrzebuje do tego emocjonalnie, bo to jest czat. I chodzi o to, że możesz mu kazać napisać skrypt, ale gdyby będziesz czytał ten skrypt, to będziesz czuł, że to nie jest to, że ten skrypt nie ma w sobie tej duszy, którą ma skrypt napisany przez człowieka i uważam, że to też byłoby czuć w już na gotowym filmie. A druga sprawa, jednak już dostaniesz ten skrypt, ale przeczytasz go i stwierdzisz, że nie, musisz go całego w sumie przepisać. I zaczynasz znowu od zera, tylko że straciłeś już czas na wygenerowanie danego skryptu i przeczytanie go.
1: Czyli w tym momencie rozumiem, bo tak specjalnie trochę to poruszyłem, patrząc też pod kątem przyszłości, która nam się, jak wiadomo, cały czas zmienia, że w filmie siła jest i tutaj akurat tych ludzkich emocji, tego stanu żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić.
0: Znaczy, sztuczna inteligencja mogłaby tworzyć rzeczywiście filmy, raczej fragmenty po prostu filmów, które są skupione tak wyłącznie na akcji, ale tu też trzeba zastrzec, że dobrą akcję też trzeba odpowiednio poprowadzić z perspektywy ludzkiej. To też nie jest tak, że możesz po prostu znowu wpisać kilka promptów i dostaniesz idealny film i wszyscy stwierdzą, to jest lepsze niż Mission Impossible dotychczas, my już nie chcemy, żeby ludzie robili nam filmy. Można wykorzystywać AI, myślę, że to będzie wykorzystywane, ale raczej nie będzie się sprzedawać na dłuższą metę.
1: No to cóż, mi pozostaje życzyć tego, żebyś faktycznie rozwinął swoje skrzydła jeszcze bardziej. Państwo, jak słyszeliście, tutaj w filmie jest naprawdę wiele ciekawych, wartych po prostu aspektów, które warto wspierać. Chodzić do kina, oglądać te filmy, nie czekać, aż sztuczna inteligencja wyprze nas z tego wszystkiego, no i inwestować w takich młodych ludzi. Miejmy nadzieję, słuchaj, trzymamy za ciebie kciuki, niech się dzieje. Za parę lat mam nadzieję, że spotkamy się tutaj i będziesz mówił o swojej pierwszej już profesjonalnej produkcji. Ja oczywiście trzymam kciuki i na to wszyscy czekamy. Dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj Szymon Kolb, między innymi laureat Olimpiady Wiedzy o Filmie, Urzędu Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Fejherowie. Dzięki ślicznie.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.

0: www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Zaginęła 12-latka w Krakowie, od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
6: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
5: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
7: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub, do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
5: Z ligi spadną Brookbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.
0: Norda FM. Na Bałtyckiej Fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie. Czas na nasz program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Joanna Klein, lekarz-ginekolog. Witam serdecznie.
8: Witam serdecznie.
7: No i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać troszkę na temat nowości, bo tak to można powiedzieć. Świat nam się cały czas zmienia, zmienia nam się także medycyna. No i chociażby w pani zakresie, jeżeli chodzi o ginekologię, położnictwo, te wszystkie tematy, które są właśnie z tym związane, powiedzmy sobie szczerze, to jest piękna sprawa, bo nowa technologie dają nowe możliwości leczenia.
8: Tak, zgadzam się z tym. Sęk w tym, żeby skorzystać z tej nowej technologii i nie pozostać w tyle. I tylko nie skupić się wyłącznie na niej.
7: I jak to można zrobić? Powiedzmy sobie szczerze, bo oczywiście ta technologia no nie wyręczy nas, nie wyręczy lekarza, ale może dużo pomóc.
8: Nie, i właśnie chodzi o to, żeby ten lekarz bardziej się zapoznał z tą technologią, szedł z jej nurtem, nie pozostał w tyle. Broń Boże, nie chcemy, żeby technologia AI zastąpiło nas, bo jednak każdy pacjent jest osobną jednostką. Nie patrzymy tylko na tabelkę wyników, ale patrzymy na całokształt, patrzymy na to, jak pacjent się czuje. Musimy pacjenta zbadać, musimy z pacjentem porozmawiać. Tego nam nie zastąpisz.

0: sztuczna inteligencja, ale na pewno nam może pomóc w weryfikacji badań, w na przykład porównaniu badań sprzed miesiąca, miesiąc później, jak najbardziej. Możemy z tym skorzystać.
1: I to się sprawdza? Lekarze potrafią z tego korzystać? Czy to jest jeszcze trochę pieśń przyszłości?
0: Myślę, że to jest dopiero taki proces raczkujący. Tak jak wszystko, myślę, że to się już od dłuższego czasu działo wokół nas i do końca może nie byliśmy tego świadomi, ale myślę, że wszystko idzie w tym kierunku, żeby jednak z tego zacząć już korzystać tak konkretniej.
1: Czy tylko w ginekologii, tylko w położnictwie? Ja tak też się trochę pytam, bo spotkaliśmy się tutaj też ze względu na książkę, którą pani razem z mężem, zresztą przecież już nie pierwszą, spłodziła, tak to w cudzysłowie oczywiście powiedzmy, czyli Inteligentna medycyna, e-zdrowie i AI w ginekologii i położnictwie. Czyli no, skoro taka książka powstała, to z jednej strony no, zapotrzebowanie, żeby o tym mówić, żeby kształcić, żeby pokazać, bo to nie jest książka dla każdego, to nie jest powiedzmy sobie dla przeciętnego Kowalskiego, tylko raczej dla specjalisty. Czyli żeby kształcić się w takich kierunkach jest.
0: Ta książka powstała głównie dla właśnie lekarzy specjalistów, dla osób zajmujących się ochroną zdrowia. Rzeczywiście nie jest taka typowo stricte dla pacjentów. To nie jest tak, że ta cała przemiana występuje wyłącznie w ginekologii i położnictwie, no ale jako, że jesteśmy z mężem ginekologami, to właśnie na tym się skupiliśmy. Tutaj też chciałabym dodać, że jeżeli chodzi o e-zdrowie, no to już od dłuższego czasu mamy również systemy, które nam tak naprawdę pomagają. Mamy recepty chociażby. Mamy ten taki profil pacjenta, gdzie każdy pacjent może zobaczyć swoje wszystkie wizyty. To oczywiście wszystko też pięknie brzmi, bo my jako lekarze nie do końca też mamy dostęp do tej dokumentacji, która jest w tym naszym IKP. Czyli każdy pacjent przychodząc myśli, że my już znamy jego całą historię choroby. No ale tak niestety nie jest. To jest jeszcze wszystko na takim etapie, myślę, który potrzebuje jeszcze chwili, żeby się do końca rozwinąć.
1: Ale to też dziwne, bo prawdę mówiąc, nawet ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak to wygląda. Bo powiedzmy sobie szczerze, jak wchodzę na to internetowe konto pacjenta, to mam tam swoje recepty, swoje wizyty u lekarzy i wszystkie inne. Lekarz z każdej rzeczy pisze mi, jest w systemie, ogarnia co, gdzie, jak zalecenia, badania. No przecież to wszystko w tych czasach powinno być już w systemie i każdy powinien mieć do tego dostęp.
0: Tak, to powinno być kompatybilne z każdym systemem, który działa w poradni, ale w każdej poradni jest inny system. Ten system może nie być połączony, znaczy wysyłamy każdą dokumentację do P1, oczywiście, i ta dokumentacja się znajduje tego pacjenta, ale my jako lekarze, którzy przyjmują nowego pacjenta, tego nie widzimy. I też ciężko by było całą tą dokumentację przejrzeć, jeżeli pacjentka przychodzi na przykład na wizytę ginekologiczną. Ja osobiście jestem też zdania, że znaczy, ja zawsze przeprowadzam w ten sam sposób początek wizyty. Ja chcę się dowiedzieć najpierw sama od pacjenta, co się dzieje, z czym się boryka i jakie są jego problemy, a nie chcę patrzeć na niego przez pryzmat masy przeprowadzonych wcześniej badań, może niektórych też niepotrzebnych.
1: No tak, ale wiadomo, przychodzimy do specjalisty często, bo jesteśmy skierowani przez innych już lekarzy, więc ten badania, ten cały pogląd, tej drogi, kiedy dotarliśmy do lekarza specjalisty, już mamy za sobą i powinniśmy go znać. I w tym momencie taki lekarz, mając chyba wgląd do pełnej dokumentacji, do wyników badań, sprzed miesiąca, nie mówię sprzed roku czy dwóch, bo to się wszystko mogło zmienić, no może sobie zerknąć i trochę niejako potwierdzić wersję pacjenta, albo nie zlecać jeszcze raz tego samego. To są takie, wydaje się, dosyć proste rzeczy, które oczywiście systemowo trzeba zgrać.
0: Tak, pacjent ma swoją dokumentację, ale najczęściej jest to dokumentacja wydrukowana. I właśnie tutaj ta rola tego AI jest bardzo istotna, bo dobrze by było to wszystko wgrać z sensem w jeden konkretny plik, żeby to nam porównywało i wychwytywało konkretne rzeczy, na których mamy się skupić, a nie przedłużać i mówić o rzeczach, które na przykład nie mają żadnego znaczenia. My też ze strony ginekologicznej mamy trochę inną sytuację, bo prowadzimy te pacjentki, jeżeli chodzi o ciążę, o wizyty ginekologiczne od samego początku, więc my się z tym wszystkim zapoznajemy od początku. Ja znam pacjentkę od samego początku do samego końca, prowadzę ciążę od początku do końca z badaniami prenatalnymi, więc dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. Ale w innych dziedzinach medycyny myślę, że to jest bardzo istotne, bo rzeczywiście, jeżeli pacjent, i to jest no, taki troszkę poszkodowany w tym wszystkim jest ten pacjent, trafia do lekarza rodzinnego, jest dalej kierowany do lekarza specjalisty, czy kardiologa, czy diabetologa, no to troszkę ta odpowiedzialność zaczyna się po drodze rozmywać, a pacjent na tym niestety zaczyna trochę tracić.
1: Ale tu wszystko idzie do przodu. Parę lat

0: temu jeszcze o tym zdrowiu w ogóle, powiedzmy sobie szczerze, nie słyszeliśmy, tak? Teraz już to wszystko mamy, trochę nam COVID to też w dużej mierze tą cyfryzację przyspieszył, więc chyba powiedzmy sobie szczerze, no gdzieś tam nadążamy i staje się to dla nas normalnością i podobnie pewnie będzie też z innymi rzeczami, czyli właśnie z tą inteligentną medycyną w kierunku właśnie użycia AI do szerszego rozpoznawania tutaj potrzeb pacjenta.
1: Myślę, że na pewno COVID był takim, myślę, że dla nas wszystkim momentem niezbyt przyjemnym w życiu, kiedy ta medycyna poszła do przodu, bo był taki mus po prostu. Były ograniczone wizyty u lekarzy, zaczęła się ta cała telemedycyna, lekarz dzwonił do pacjenta, co też nie było do końca dobre, bo część objawów niestety było bagatelizowanych, nie można było tego pacjenta zbadać, ale na pewno COVID nam przyspieszył ten postęp w pewnym stopniu, mimo swoich wszystkich negatywnych skutków, które ze sobą oczywiście niósł.
0: Tak już właśnie mówiliśmy, że ten COVID nam wywrócił bardzo dużo, to sztuczna inteligencja także nam daje taki kolejny skok, bo powiedzmy sobie szczerze, z jednej strony można to wykorzystać jako wspaniałe narzędzie, z drugiej strony można to też traktować jako niejako zagrożenie, bo lekarz powinien być dla nas specjalistą, powinien obsłużyć nas, nasz przypadek od zera do jeden, w 100%. A tutaj często teraz okazuje się, że dla wielu ten czat różnego rodzaju sztucznej inteligencji po prostu jest lekarzem pierwszej pomocy, bo można wgrać zdjęcia, jak ktoś ma, nie wiem, jakąś wysypkę czy coś na gardle, można opisać swój stan i jakby co, to już oczywiście z dobiskiem nie jestem lekarzem, ale powiem ci wszystko na temat tego, co ci dolega.
1: No dobra, i tu właśnie bardzo chciałabym przed tym przestrzec, bo oczywiście to kusi. Każdy jest zmartwiony swoim stanem zdrowia i pierwsze, co zrobi, to zapyta. Wcześniej to był Google, teraz jest to czat różnego rodzaju. Ale pamiętajmy o tym, że sztuczna inteligencja ma wspomagać lekarza, a nie go zastąpić. Ja nawet taki dam przykład, o którym przed chwilą nawet rozmawialiśmy, że wielokrotnie pytałam sztuczną inteligencję na temat swojej dziedziny i widziałam, że odpowiada źle. Mówię, a to nie powinno być tak i tak, a masz rację, rzeczywiście, skupmy się jeszcze raz na twoim problemie. Dlatego korzystajmy z tego, ale korzystajmy z tego z głową. My jako lekarze też nie, to nie jest tak, że bazujemy swoje rozpoznania na podstawie sztucznej inteligencji. Ona nam ma pomóc, jak najbardziej, ale pamiętajmy, że ona ma nas nie zastąpić, bo jednak to wszystko zależy od tego, jakie ona ma zebrane dane. Dany czat ma inne zebrane dane. Im więcej danych, tym lepsza diagnoza. My w tym momencie nie wiemy, jak to wszystko wygląda też z tej drugiej strony, więc naprawdę to, co mnie najbardziej tak, nie tyle powiem, że denerwuje, ale widzę, że wprowadza pacjentki w taki lekki stres przed wizytą, że no pani doktor, bo ja tutaj zauważyłam, że te wyniki są nie tak. Ja mówię, proszę pani, niech pani nie patrzy na to, co jest na tych wynikach i nie analizuje z czatem, bo w położnictwie mamy trochę inne normy, jeżeli chodzi o dane wyniki. W ginekologii mamy inne normy. Ja nie patrzę na tabelki. Ja patrzę na to całościowo. No i właśnie w tym myślę, że powinniśmy troszkę
0: czyli przestrzec. To nie jest tak, że jak przychodzimy do lekarza, to ten lekarz siedzi tu z nami, rozmawia, tu wklepuje coś do komputerka, to nie, że on opisuje naszą chorobę w czacie i czeka, aż mu coś wypluje, tak?
1: Miejmy nadzieję, że nie. No, ja na pewno tak nie robię, mój mąż również, ale być może zdarzają się takie osoby, nawet no, widziałam taki jeden materiał, że rzeczywiście ktoś tam korzystał z tej pomocy i wkleił przez przypadek do historii choroby, ale no nie, no tak to nie powinno wyglądać, broń Boże, naprawdę patrzmy na to, używajmy tego, bo jeżeli nie zaczniemy używać czegoś z sensem, to też zostaniemy w tyle. Ale nie skupiajmy się zero-jedynkowo tylko na diagnozie, którą mamy z internetu, z czata.
0: No to w takim wypadku jak wy, specjaliści, lekarze? No, no bo tak też skoro, powiedzmy sobie szczerze, wracając jeszcze do książki, piszemy o tym, jak tego używać, jak można zrobić, to jak specjaliści używają sztucznej inteligencji obecnie, już teraz? No i jaka jest też wizja rozwoju właśnie tego? W czym tak naprawdę sztuczna inteligencja w medycynie może pomóc?
1: Więc tak, może tutaj taka pierwsza rzecz, która jest bardzo pomocna, to jest KTG. Pacjentka może w domu podłączyć się pod te KTG i my jako lekarze widzimy ten zapis. KTG musi być analizowane przez lekarza, oczywiście we współpracy z sztuczną inteligencją, ale nie tylko musi bazować. Sztuczna inteligencja może pomóc mniej medykalizować te porody, bo czasami widzimy, że zapis KTG jest nieprawidłowy.

0: prawidłowy, ale to też mogą być jakieś na przykład zaburzenia w przekazywaniu sygnału. Kolejnym takim przykładem jest na przykład USG, jeżeli chodzi o zespół policystycznych jajników, który teraz też zmienił nazwę na PEMOS. Jeszcze się do tego nie przyzwyczailiśmy, ale wkrótce o tym będziemy też tutaj mówić. Na podstawie USG patrzymy na jajniki i ta sztuczna inteligencja nam wylicza ilość pęcherzyków, bo do diagnozy tego PEMOS-u, teraz już będę używała tej nowej nazwy, nie zostając w tyle, skoro idziemy cały czas w kierunku tego rozwoju, musimy mieć odpowiednią ilość pęcherzyków, odpowiedniej wielkości pęcherzyki, ale oczywiście nie tylko się skupiać na obrazie jajników w USG, ale to już jest odrębna kwestia. Badania prenatalne. Tutaj myślę, że jeszcze nie teraz, ale wkrótce ta sztuczna inteligencja będzie odgrywać bardzo dużą rolę i nie, zaznaczam, nie jako narzędzie, które jako jedyne diagnozuje pacjentkę, ale jako pomaga nam wykryć bardzo, bardzo małe wady. Więc tutaj też ta nasza rola na pewno się nie skończy, ale pomoc jak najbardziej z tego, ze strony sztucznej inteligencji będzie, myślę, dużo znaczna. I chcemy tak zrobić, żeby rzeczywiście to szło w odpowiednim kierunku. Do tego są potrzebne odpowiednie narzędzia, odpowiedni sprzęt USG, ale to już jest taka bardziej zaawansowana kwestia, która mam nadzieję, że w ciągu najbliższego czasu będzie realna do wykonania.
1: No, to są te realne rzeczy, czyli rozumiem, że czegoś takiego, jak to w niektórych filmach science fiction jest, że się wchodzi, skanuje się całe ciało, jest tobie to, tamto, siamto, to nie. Nie ma o tym mowy, przynajmniej na razie jeszcze. Daleka droga.
0: Znaczy może, jeżeli chodzi o ten rezonans całego ciała, no to w pewnym sensie on skanuje te całe ciało. Sztuczna inteligencja pomaga opisać rzeczywiście, jakieś wychwycić pierwsze zmiany. Na to potrzeba oczywiście czasu, bo taki rezonans trwa dosyć długo. I broń Boże bez lekarza. Zawsze lekarz musi zaakceptować ten wynik. Każdy wynik, który jest wspomagany sztuczną inteligencją, interpretacją sztucznej inteligencji, musi być zaakceptowany przez lekarza.
1: I to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o wszystko, co nas otacza. No ale jeszcze tak wracając, właśnie ta inteligentna medycyna. Medycyna nam się zmienia. Czy faktycznie ta inteligencja nam tak mocno wejdzie w nią całkowicie, czy lekarze się raczej przed nim wzbraniają?
0: Myślę, że są trzy grupy lekarzy. Tacy, którzy się przed nią wzbraniają i którzy nie będą raczej szli być może tym nurtem. Tacy, którzy powoli się do niej przekonują i tacy, którzy bardzo brną w kierunku właśnie takiego rozwoju. Tak naprawdę te zmiany całe życie postępują. Teraz sobie nie wyobrażamy iść do ginekologa i nie mieć wykonanego USG. Przynajmniej ja sobie nie wyobrażam wizyty ginekologicznej, położniczej, bez wykonanego USG. Kiedyś to było normalne. Pacjentka była badana i na podstawie, no, też umiejętności w pewnym stopniu zanikają przez to, bo na przykład starsze pokolenie lekarzy potrafiło wybadać te takie duże guzy jajników, ale też nie widziało, czy to są guzy łagodne, czy to są guzy złośliwe. Więc często były też wykonywane operacje, być może niepotrzebnie. Druga sprawa, kiedyś też nie było laparoskopii, a jednak teraz się ta laparoskopia pojawiła, jako taka mniej inwazyjna metoda, jeżeli chodzi o operatywę. Ale wciąż potrzebna była ta osoba druga, czyli właściwie pierwsza, czyli lekarz.
1: No to proszę Państwa, korzystajmy z wiedzy, doświadczenia bardziej lekarza niż czata, a lekarze specjaliści, jak nas słuchają, to oczywiście zapraszamy do zapoznania się z książką i do troszkę poszerzenia swoich horyzontów, bo nas to wszystkich czeka, proszę Państwa, nie da się ukryć i jako narzędzie wykorzystujmy to jak najlepiej. Ja dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była pani Joanna Klein, lekarz ginekolog. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów.

0: Przystart w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama.
5: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
6: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
7: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
6: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
7: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
5: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją. Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia, niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Wielki finał 70. konkursu piosenki Eurowizji już za nami. Alicja Szemplińska, reprezentując Polskę z utworem Prey, zyskała uznanie jurorów i wywalczyła jeden z najlepszych wyników naszego kraju w historii konkursu. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy polska reprezentantka zarabia za swój występ na eurowizyjnej scenie. W sobotni wieczór 16 maja w Wiedniu odbył się finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem Prey, która po emocjonującym wieczorze zakończyła rywalizację na 12. miejscu z dorobkiem 150 punktów. To jeden z najlepszych wyników Polski w konkursie w ostatnich latach. Zwyciężczynią tegorocznej Eurowizji została reprezentantka Bułgarii, która z piosenką Bangaranga zdobyła 516 punktów i zapewniła swojemu krajowi pierwsze w historii zwycięstwo w konkursie. Wielu widzów zastanawia się, czy udział w Eurowizji wiąże się z gratyfikacją finansową dla wykonawców. Odpowiedź może zaskoczyć. Alicja Szemplińska, podobnie jak inni uczestnicy konkursu, nie otrzymała żadnego honorarium. Zgodnie z regulaminem Eurowizji, organizatorzy nie przewidują wypłat dla artystów, niezależnie od osiągniętego wyniku. Oznacza to, że zarówno uczestnicy półfinałów, finaliści, jak i zwycięzcy nie dostają pieniędzy za swój występ. Chociaż artyści nie otrzymują wynagrodzenia, udział w Eurowizji generuje znaczące koszty dla nadawców publicznych. Telewizje krajowe pokrywają koszty uczestnictwa w konkursie produkcji występu i obsługi delegacji. W przypadku Polski w poprzednich latach sama opłata za prawo uczestnictwa w konkursie wynosiła około 220 tysięcy euro.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Sala ciekawostek.
1: W 1999 roku świat muzyki został zaskoczony nieoczywistym duetem. Legendarny gitarzysta Carlos Santana oraz młody wokalista Rob Thomas stworzyli razem utwór, który nie tylko podbił listy przebojów, ale stał się ponadczasowym hymnem łączącym fanów różnych gatunków i pokoleń. Gdy w 1999 roku Carlos Santana, ikona lat 70., postanowił wrócić na muzyczne salony, nikt nie spodziewał się, że zrobi to tak w spektakularnym stylu. Do współpracy zaprosił Roba Thomasa, wokalistę reprezentującego zupełnie inne pokolenie i muzyczną estetykę. I wspólny utwór Smooth powstał na potrzeby albumu Supernatural, który miał być wielkim powrotem Santany do mainstreamu. Droga do sukcesu nie była jednak taka prosta. Jak wspominały osoby zaangażowane w projekt, Smooth początkowo nosił tytuł Room 17 i przeszedł wiele zmian, zanim Santana zgodził się go nagrać. Wersje utworu były wielokrotnie odrzucane i przerabiane. Jak czytamy w sieci, nawet szefowie wytwórni mieli wątpliwości, czy taki duet ma szansę na sukces w czasach dominacji boysbandów i popowych gwiazd. Wszystko zmieniło się w czerwcu 1999 roku, gdy Smooth trafił do rozgłośni radiowych. Utwór błyskawicznie wspiął się na szczyt Billboard Hot i przez 12 tygodni nie oddał pierwszego miejsca. Piosenka stała się jednym z najdłużej królujących hitów w historii tej prestiżowej listy, a także jednym z najważniejszych crossoverów łączącym latynoskie brzmienie gitary, popowy wokal i nowoczesną produkcję. Smooth to nie tylko sukces komercyjny, utwór stał się kultowym fenomenem, który zjednoczył słuchaczy w różnym wieku i z różnych środowisk. To jeden z wielkich hitów, który połączył pokolenia. Charakterystyczny riff, pamięta linia otwierająca piosenkę na stałe zapisały się w popkulturze, a sam utwór dziś wywołuje nostalgię i uznanie. Dzięki tej piosence album Supernatural osiągnął status multiplatynowej płyty, a Santana powrócił do światowej sławy. Rob Thomas zyskał natomiast uznanie jako wszechstronny artysta i autor tekstów. To, co zaczęło się jako ryzykowny eksperyment, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów współczesnej muzyki.

0: Sala ciekawostek.
1: Jak się okazuje, Lambery współtworzyła pierwsze hity Vicky Gabor i wciąż mocno jej kibicuje. Jakiś czas temu wyraziła jednak zaniepokojenie zachowaniem młodej piosenkarki, która w jej oczach momentami sprawia wrażenie nieszczęśliwej. Słowa dotknęły 18-latkę. Lambery podkreśliła, że nie żałuje swojej wypowiedzi. Artystka przekazała wiadomość młodszej koleżance z branży. Lambery i Vicky Gabor mają na swoim koncie współpracę muzyczną. Artystki spotykały się na samym początku kariery 18-latki i tworzyły materiał na jej debiutancką płytę. Uściłowska jest też jedną z autorek eurowizyjnego hitu Superhero, za sprawą którego Vicky wygrała Eurowizję Junior 2019 jako druga Polka w historii. W 2024 roku Lambery udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się swoimi obawami dotyczącymi młodszej koleżanki z branży. Wokalistka otwarcie przyznała, iż zastanawia się, czy Vicky Gabor jest szczęśliwa, wyrażając nadzieję na to, że jednak tak. Zastanawiam się, czy ona jest szczęśliwa. Powiem szczerze, mam nadzieję, że tak, bo jak patrzę czasami na nią, nie wiem, może ona ma po prostu taki vibe, ale chciałabym po prostu zobaczyć, że ona się cieszy, że ma szczęście w oczach. Chcę wierzyć w to, że jest szczęśliwa, podkreśliła. Vicky Gabor nie ukrywała, iż dotknęły ją słowa koleżanki. Każdy się inaczej zachowuje, każdy ma inny styl bycia. Ja jestem bardzo szczęśliwą osobą, ale nie jestem z takich, które się cały czas uśmiechają. To wszystko czytamy w sieci. Lambery zapytana o to, czy żałuje słów, jakie wypowiedziała na temat Vicky, artystka odpowiedziała, że nie. Uściłowska podkreśliła jednak, że mogła, jak każdy człowiek, coś sobie dopowiedzieć, a najbardziej zależy jej na tym, by Gabor wiedziała, iż ta zawsze jej kibicuje. Po prostu oceniłam sytuację, ale nie będę tego już robić. Powiedziałam to, co widzę. Dodała Lambery.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Pamiętacie zespół Aqua, który w latach 90. podbił świat przebojem Barbie Girl? Zespół ogłosił oficjalne zakończenie działalności po blisko 3 dekadach na scenie. Duńsko-norweska grupa poinformowała o decyzji w emocjonalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

I jak napisali w oświadczeniu, po wielu niesamowitych latach zdecydowaliśmy się zamknąć rozdział zespołu koncertowego Aqua. W dalszej części oświadczenia muzycy podkreślili, jak ważne było dla nich wspólne tworzenie i dzielenie się muzyką z fanami na całym świecie. Podróżowaliśmy po świecie niezliczoną ilość razy, spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, śpiewaliśmy razem z milionami z was i dzieliliśmy się wspomnieniami, które zostaną z nami na zawsze. Zespół podkreślił, że decyzja o rozstaniu była przemyślana i podyktowana troską o dorobek grupy. Na zakończenie wpisu Aqua podziękowała fanom za wsparcie przez ostatnie 30 lat. Z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tej podróży. Przypomnijmy, duńsko-norweska grupa Aqua zadebiutowała w 1997 roku albumem Aquarium, z którego pochodzi kultowy przebój Barbie Girl. Singiel stał się globalnym fenomenem, podbił listy przebojów na całym świecie i do dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów lat 90. Piosenka utrzymana w żartobliwym, przerysowanym stylu wywołała także niemałe kontrowersje. W 2000 roku pewna firma, właściciel marki Barbie, pozwała wytwórnię zespołu, zarzucając utworowi naruszenie wizerunku, lalki i znaku towarowego. Sprawa zakończyła się jednak oddalaniem pozwu, sąd uznał Barbie Girl za dopuszczalną formę parodii. W 2023 roku Barbie Girl przeżyła drugą młodość dzięki remiksowi Nicki Minaj przygotowanemu na potrzeby filmu Barbie, co przyniosło zespołowi nową falę popularności, dwie nominacje nagród do Grammy oraz trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłogi.

0: paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Choć Frank Sinatra jest uznawany za jedną z największych ikon historii muzyki popularnej, a jego utwory do dziś nucą miliony ludzi na całym świecie, statystyki jego kariery potrafią mocno zaskoczyć. Mimo nagrania kilkudziesięciu albumów studyjnych, legendarny wokalista zaledwie dwa razy wdrapał się na sam szczyt prestiżowej listy Billboard Top. Co ciekawe, jego najdłużej królującym hitem wcale nie było kultowe My Way ani New York, New York. Frank Sinatra to postać, która na zawsze zapisała się w historii muzyki. Przez ponad 6 dekad sprzedał ponad 150 milionów płyt i nagrał 59 albumów studyjnych. To imponujące liczby, które pokazują, jak wybitnym artystą był. Mimo ogromnej rozpoznawalności, Frank Sinatra nie był częstym gościem na szczycie list przebojów. W całej karierze tylko dwa razy zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Top w 1966 roku z utworem Strangers in the Night, a rok później z Something Stupid. Strangers in the Night utrzymał się na szczycie tylko przez jeden tydzień, po czym został zdetronizowany przez The Beatles i ich Piper Back Writer. Jednak to Something Stupid, nagranie w duecie z córką Nancy, okazało się jego najdłużej królującym numerem 1. Utwór przez 4 tygodnie nie schodził z pierwszego miejsca Billboardu, a na liście Easy Listening utrzymał się na szczycie przez 9 tygodni. Łącznie singiel sprzedał się w nakładzie około 2 milionów egzemplarzy. Frank Sinatra pozostaje jedną z największych ikon muzyki popularnej. Jego kariera pełna sukcesów i niezapomnianych przebojów wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów i fanów na całym świecie. Mimo upływu lat jego utwory nie tracą na popularności.

0: Biegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.
2: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji. Wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
3: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
2: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Z danych Instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
5: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
4: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
6: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
4: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
2: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury, deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.
1: Norda.

0: Fala ciekawostek.
1: Zbigniew Wodecki był wirtuozem, który potrafił oczarować każdą publiczność, a jego uśmiech i burza włosów stały się symbolami polskiej estrady. Choć 6 maja obchodziłby swoje 74. urodziny, fani wciąż nie mogą pogodzić się z jego stratą, nucąc nieśmiertelne przeboje, które po sobie pozostawił. Mało kto jednak wie, że jeden z jego absolutnie największych hitów, piosenka, którą śpiewał całe pokolenia, był dla samego muzyka źródłem sporej frustracji. Zbigniew Wodecki, urodzony 6 maja 1950 roku w Krakowie, był synem trębacza i sopranistki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w latach 60. grając w zespołach Czarne Perły i Anawa. Po ukończeniu szkoły muzycznej dołączył do orkiestry symfonicznej, a także akompaniował Ewie Demarczyk podczas europejskich koncertów. W latach 70. Wodecki rozpoczął karierę solową jako piosenkarz. W 1972 roku zdobył nagrodę za debiut na festiwalu w Opolu za piosenkę Tak to ty. Jego pierwszy album, wydany w 1976 roku, nie odniósł dużego sukcesu, jednak nie zniechęciło go to do dalszej pracy. W latach 80. i 90. zyskał ogromną popularność dzięki przebojowi Chałupy Welcome To oraz współpracy z innymi artystami. Zbigniew Wodecki zmarł 22

Maja 2017 roku, w wieku 67 lat, na początku maja 2017 roku przeszedł operację wszczepienia bypassów serca. Kilka dni później doznał rozległego udaru mózgu, który był wynikiem powikłań po zabiegu. Artysta trafił do szpitala, gdzie dodatkowo zachorował na zapalenie płuc. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Zbigniew Wodecki lata temu wyznał, że jeden z największych hitów, z jakim jest dziś kojarzony, to Pszczółka Maja, był przez niego niechętnie zrealizowany. Mimo początkowej niechęci, Pszczółka Maja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych utworów w karierze muzyka, przynosząc mu ogromną popularność i pozostając w sercach wielu pokoleń słuchaczy.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Metallica zagrała kultowy polski hit w Chorzowie. To był wieczór, który na długo zapisze się w pamięci fanów rocka w Polsce. Podczas koncertu w Chorzowie Metallica zaskoczyła wszystkich, wykonując fragment kultowego utworu zespołu Perfect. Zbigniew Hołdys, autor piosenki, podzielił się nagraniem wideo w mediach społecznościowych. Legendarny zespół Metallica po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć swoich fanów. Tym razem podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie muzycy sięgnęli po jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka Chcemy być sobą zespołu Perfect. O wyjątkowym geście Metalliki poinformował Zbigniew Hołdys, autor tekstu i muzyki do utworu Chcemy być sobą. Muzyk nie krył emocji, dzieląc się wiadomością na Facebooku. Dostałem cynk z dwóch źródeł, że przed chwilą Metallica zagrała w Chorzowie Chcemy być sobą, napisał Hołdys. Wpis natychmiast obiegł sieć, wywołując falę komentarzy i wzruszeń wśród internautów. To nie pierwszy raz, gdy Metallica oddaje hołd lokalnej kulturze podczas swoich tras koncertowych. W poprzednich latach zespół wykonywał już fragmenty takich utworów jak Sen o Warszawie, czy Słowa Niemena, czy Wehikuł czasu grupy Jam. Takie momenty sprawiają, że zespół jest blisko publiczności na całym świecie, oddając hołd lokalnej muzyce. Przypomnijmy, że utwór Chcemy być sobą to drugi singiel zespołu Perfect z albumu Perfect wydanego w 1981 roku. Tekst i kompozycję stworzył Zbigniew Hołdys. Piosenka od lat uchodzi za jeden z najważniejszych hymnów polskiego rocka i niezmiennie wzbudza emocje wśród kolejnych pokoleń słuchaczy.
2: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Fala ciekawostek.
1: Skolim nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o liczbę granych w ciągu jednego dnia koncertów. Są jednak artyści, którzy, można powiedzieć, że depczą mu po piętach. Jedną z takich gwiazd polskiej estrady jest Roxy Węgiel. Piosenkarka rozpoczęła właśnie Roxy Summer Tour. W napiętym grafiku artystki nie brakuje.

przewiduje dni, kiedy zagra nie jeden, a aż dwa koncerty. Sezon na koncerty plenerowe właśnie się rozpoczął. Dla gwiazd polskiej estrady to właśnie wiosna i lato są najbardziej pracowitymi porami roku, wypełnionymi muzycznymi spotkaniami z fanami. Zdarza się, że artyści grają codziennie, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Aktualnie liderem, jeśli chodzi o liczbę koncertów, jest Skolim. Wokalista postawił sobie ambitny cel. Do końca roku chce zagrać 504 koncerty. Ale można powiedzieć, że Skolimowi rośnie konkurencja. Letnią trasę koncertową rozpoczęła właśnie Roxana Węgiel. Wokalistka, która w 2024 roku zrezygnowała z grania koncertów plenerowych na rzecz trasy klubowej Break Tour, postanowiła wrócić do grania pod chmurką i spotkań z wielbicielami w całej Polsce, a nie tylko w największych miastach. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych oficjalny harmonogram, z którego dowiadujemy się, że w okresie maj-październik zagra ponad 60 koncertów, czasami dwa w jednym dniu i to w zupełnie innych lokalizacjach. Roxy jest aktualnie jedną z najlepiej opłacalnych polskich wokalistek i jedną z najsilniejszych marek na rynku. Jak czytamy w sieci, artystka może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 60 do 70 tysięcy za koncert. Tym samym wygeneruje milionowe zarobki nie tylko za sprawą występów na żywo, ale również z kontraktów reklamowych. Czytamy w sieci, że piosenkarka wskazała, co ma wpływ na jej koncertowe stawki. Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, na przykład na opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta, trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe.

0: Fala ciekawostek.
1: Wśród gwiazd muzyki rozprzestrzenia się Blue Dot Fever, czyli gorączka niebieskich kropek. Kolejni artyści odwołują swoje koncerty, oficjalnie tłumacząc się problemami zdrowotnymi lub osobistymi, choć prawdziwym powodem coraz częściej okazuje się słaba sprzedaż biletów i puste miejsca na widowni. Blue Dot Fever, czyli po polsku gorączka niebieskich kropek, to ironiczne określenie, które powstało w branży muzycznej i szybko przeniknęło do mediów społecznościowych. Termin ten odnosi się do planów widowni na największym portalu sprzedaży biletów na świecie, gdzie niebieskie kropki oznaczają dostępne niesprzedane miejsca na koncertach. Im więcej niebieskich kropek, tym słabsze zainteresowanie wydarzeniem. Dla artystów i promotorów widok morza niebieskich punktów na kilka tygodni przed startem trasy to sygnał alarmowy, że sprzedaż biletów idzie znacznie gorzej niż oczekiwano. Taka sytuacja często prowadzi do odwołania koncertów lub całych tras, choć oficjalne podawane są zwykle powody osobiste, logistyczne lub właśnie zdrowotne. Stąd też mówi się żartobliwie o zachorowaniu na gorączkę niebieskich kropek. W ostatnich miesiącach Blue Dot Fever dotknęła wiele gwiazd światowego formatu, które odwołały lub przesunęły swoje koncerty w Stanach Zjednoczonych. Wśród zainfekowanych znaleźli się m.in. Meghan Trainor, The Pussycat Dolls, Demi Lovato czy Jennifer Lopez. Oficjalne powody były różne, od problemów zdrowotnych przez sprawy rodzinne, po pracę nad nowym materiałem. Jednak media i fani szybko zauważyli, że wspólnym mianownikiem były słabe wyniki sprzedaży. Jednym z głównych powodów Blue Dot Fever są rosnące ceny biletów. Na wzrost cen wpływy mają także nowoczesne mechanizmy sprzedaży, takie jak Dynamic Pricing, czyli automatyczne dostosowywanie cen do aktualnego popytu. Tego typu rozwiązania stosowane przez największych operatorów biletowych sprawiają, że ceny na popularne wydarzenia potrafią gwałtownie rosnąć. Wielu fanów po prostu nie stać już na kilka koncertów rocznie.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatic Strzebielino.

0: Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: 70. konkurs piosenki Eurowizji zakończył się zwycięstwem Bułgarii, którą reprezentowała Dara z utworem Bangaranga. Występująca w biało-czerwonych barwach Alicja Szemplińska skończyła na 12. miejscu, jednocześnie będąc siódma w głosowaniu widzów. Polka, wykonując utwór Prey, usłyszała maksymalne noty 12 punktów z komisji aż z 4 krajów, podobnie jak zwycięzczyni. Do tego wcześniej w swoim półfinale wygrała głosowanie jurorów. Po finale konkursu z Wiedniu z Telewizji Polski nadeszły wieści o wynikach oglądalności. Publiczny nadawca pochwalił się, że 16 maja Eurowizję na antenach TVP1 i TVP Polonia śledziło średnio 2,5 miliona widzów, co przełożyło się na udział w paśmie na poziomie 33,8%. Największą widownię przyciągnął oczywiście występ Alicji Szemplińskiej. Gdy była na scenie przed odbiornikami, oglądało ją prawie 3,3 miliona osób. Transmisja z finału Eurowizji przyniosła TVP kolejny sukces, bo w sobotę jedynka zajęła pierwsze miejsce w rankingu anten. Sobotni wynik był też zdecydowanie wyższy od tego z wtorku, gdy Alicja Szemplińska walczyła o awans w pierwszym półfinale. 12 maja koncert eliminacyjny przyciągnął średnio 1,5 miliona widzów, a w momencie najwyższej oglądalności, który przypadł na polski występ, było blisko ponad 2 miliona.

miliony widzów. Jednocześnie konkurs nie cieszył się teraz aż tak popularnością jak przed rokiem. Wówczas, gdy reprezentowała nas Justyna Styczkowska z utworem Gaja, koncert finałowy miał średnio niemal 4 miliony widzów, co dało rekordowy udział w paśmie na poziomie 43,5%. Sam występ reprezentantki miał wtedy natomiast prawie 5,6 milionów oglądających. W półfinale było to odpowiednio średnio 2 miliony oraz maksymalnie 2,5 miliona.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie, lokalizacjach o wysokim obłożeniu i

stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują.

0: dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
1: Reklama.
2: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
3: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
2: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski Zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
4: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
2: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League. Dziś i jutro bardzo ciepło, od 23 do 27 stopni. I o ile sobota bardzo też sucha i słoneczna, to jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, głównie na południu Polski, a także burze. W poniedziałek znowu gorąco i bez opadów.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i

0: eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
1: Reklama. Świat według Romka.
2: Witaj też bardzo serdecznie, moi dobry dzień. A lubi ta zielone? Ty, co tak z wolą kłemuna pamiętają, pewno by rzekle, że jo, bo wtedy zielony ma ledze podziwale amerykańskie dolary. Jeden dolar? Jo, poprywdzę, jeden dolar to ju było tak wiele, że mógł zaśpanować, a w peweksu nakłypić co donaldówków. No jo, dzisy te zielony ju tak cenione nie są jak tedy. I te donaldówci tysiu tak nie śmakają. A czemu? Nebo mumę za full du... Nie jedny na taci du... słówka, to mogą co zielony ma z głężu zrobić. Fe! Nie może ty starsi to jeść fe, beżekle, ale ty, co mają jeść zielono w głowie, to ich to ci słówka nijak nie głężą. Kłe w internetach wszelejacich, ten srydny dzyl cala je w szyndze. Nie może jak w ty tu mojej getce jeleno wekrop kłewuny, abłe wepipuny. Jo. Może to słówko je ucenzurowane, ale tym młodym zelenilcom to nie wadzy. Błeweni so zeliści nie błeją. A kto je nen zeliści? Tego i najstarsi kasiebi beju nie wiedzele. Kwe je to stery słówko, ja ci znaczero śmierć, a murawa na smętezu. A murawa je doch zielone i płednią. Może rechli ciepły z niej trafić. Kłytacie je, że ciłe zielony ład. Aby nie, w klimatyczną polityka bawić co Niemcemy, temu lepiej rzec, że ciłe zielony płeżuntk. A jak tak zdrzymy w kalendarz, to wedle zielony płeżuntku mamy w nią niedziela zielony świątci. A czej są na zielone świątci, to fejn zielony ma brzuska ma a kalmusa do domy a rozmaity budynci przełezdobic. Nile temu, że zielony to farwa nezei, a dywy spokojno scala adesi, ale tyś brzuska i kalmus chrunią do domy zwierzęta alezy przed lechim łeka czarowniców. Brzeczci ma, stryśka ma, decha ma, demona ma, epyrtka ma, co prawie w tym czasy zajebewiają so w czarzeni, a dokuczani żewin stłeżeniom. Renimi ta strachu, slechińcowie, i beznech zielonych dysonu lechi przegłenic. Jak so taką heksa czy pyrtę kapetkę, to nie może so do niej odezwać, ale musi splenąć pop, a zawelać. Kuśnie mnie wrze! Jo, a tere krótkie, a chytkie, łyczba kaszepściłe. Peweks to taki sklep za komuny, w którym kupowało się zachodnie towary za bony lub dolary. Donaldówci, donaldówki. Czyli gumy. Gumy jak gumy, ale te mini komiksy w środku to było coś. Gusz, złość. Slidny, tylni. Zelenilcom, zielonym, niedoświadczonym, przemądrzałym młodzieniaszkom. Kalmus, tatarak. Wszyscy obelniło na zielone świąści, że ciała ma wajrumk.
1: Świat według Romka.

Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwia

0: załatwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Bałtyckiej Fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz.

0: Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
1: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
0: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
2: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
3: It's really cool. We really like this city.
4: No, już się zrobi się cieplej. To od razu.
5: Jeżeli nie możesz nigdzieś się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
6: No ale to chyba je nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
0: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu. Równo dzisiaj słoneczko grzeje w całej Polsce od 23 do 27 stopni. Jutro nadal bardzo ciepło, ale pojawią się też deszcze, a na południu możliwe nawet burze. W poniedziałek wracamy do bezdeszczowej pogody, ale w ogóle w przyszłym tygodniu będzie lekkie ochłodzenie.
7: Norda FM.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
4: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie.

Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci z

0: warszawskiej komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
1: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka, widzieliśmy co w tym sezonie się działo.
0: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna, zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 km przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy, powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami, a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Przed nami jedna z najcieplejszych nocy w tym roku jak dotąd, nawet 15 stopni, a jutro znowu bardzo ciepły dzień od 23 do 27, sporo słońca, ale także deszczowe chmury na południu, możliwe nawet burze. W poniedziałek znowu ciepło i znowu bez deszczu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe.

0: Inżynierską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: niego.
1: Słuchajcie radia, radia Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.
5: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
6: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax, położony w okolicach Permu, odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W noc

0: Nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
1: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się

0: Nadmorskie Oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu, chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
1: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
0: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek. Zachód słońca dziś około 20:30. Jest szansa, żeby go zobaczyć, bo mamy bardzo pogodne niebo. Jutro dalej cieplutko od 23 do 27 stopni i nadal pogodnie, ale jutro pojawią się już przelotne opady deszczu, a na południu Polski możliwe też burze.
2: Norda.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
5: Witam serdecznie. Meandrujemy sobie po różnych szlakach historii naszego Pomorza, naszych Kaszub. Raz rycerze, raz szpiedzy, raz agenci, raz zwierzęta, a dzisiaj nieco bardziej sportowo. Jest ze mną Adam Hebel, twórca Kaszubskiej Ligi Buczki. Cześć.
6: Cześć.
5: No i właśnie spotykamy się, żeby porozmawiać o tej buczce. Co to tak naprawdę jest, bo domyślam się, że sama nazwa wielu ludziom może mówić bardzo niewiele. A zatem, żeby chociaż troszeczkę przybliżyć, co to jest buczka?
6: A nawet słowo może być mylące dla tych, którzy znają język kaszubski, ponieważ nie ma to nic wspólnego ze zwierzętami, choć buczka to w języku kaszubskim świnka. Gra, która była bardzo popularna na kaszubskich podwórkach w XIX wieku i być może jeszcze wcześniej, tego nie wiemy. Natomiast XIX wiek i potem początek XX to czas, kiedy badacze przyjrzeli się tej grze i opisali z grubsza jej zasady. To był sposób na spędzanie czasu, zanim mieliśmy profesjonalny sprzęt sportowy, mogliśmy sobie uprawiać takie dyscypliny jak siatkówka czy piłka nożna, ponieważ wystarczył kawałek drewna i kamień. Ten kamień był świnką, którą należało zagonić do chlewa. Tym chlewem był wykopany dół. I oczywiście byli broniący, byli atakujący. Tutaj różnie to było opisywane, zresztą tak jak gramy w piłkę nożną, także na każdym podwórku panują trochę inne zasady, są właściwie wymyślane na bieżąco. Tak samo jest z buczką. Główna zasada to, żeby uderzyć, żeby trafiła ta piłka, w sensie dawniej kamień, do wykopanej dziury. Mogło być tak, że grał jeden napastnik przeciwko całej drużynie obrońców. Mogło być tak, że grały dwie drużyny po prostu z równą liczbą graczy i dwa wykopane doły. No i pewnie tych wariantów była cała masa. Natomiast to zostało opisane między innymi przez Izydora Gulgowskiego, twórcę skansenu we Wdzydzach, Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego. I tam w jego opisach mamy również taką ilustrację, rzut z góry, jak wyglądało takie pole. Józef Cejnowa również opisywał, że grano w świnkę i tu, jeżeli chodzi o Józefa Cejnowę, to ten jego opis był też bardzo fajny i myślę taki rzucający nam inne światło na to, jak dawniej się patrzyło na tego typu rywalizacje. Ponieważ on opisywał, że często dzieci wracały posiniaczone z takich różnych gier, ale rodzice nie robili im o to problemu, bo uważali, że tak się kształtuje charakter. Więc tak to wygląda.
5: Wspomniałeś, że trochę to wynikało z braku

0: pewnego profesjonalnego sprzętu. Jednak jakiś kij trzeba było mieć, kawałek pola, zakładam, że pewnie z grubsza w miarę równego, no i pola, które można rozkopać sobie.
1: Zgadza się.
0: To było problematyczne, czy jak duży był próg wejścia, żeby rozpocząć swoją przygodę i zacząć kraść buczkę?
2: W XIX wieku myślę, że niewielki, bo gdzieś tam zawsze jakiś sprzęt do wykopania dziury się znalazł. Do tego były jeszcze takie mniejsze dziury wokół tego. Trochę to wyglądało, nie wiem, jak tarcza zegara i każdy obrońca miał taką swoją dziurę i jeżeli napastnik włożył kij w twoją dziurę jako obrońcy, wówczas zamienialiście się rolami, tak to kiedyś wyglądało. Natomiast ten próg wejścia był niewielki, bo naprawdę ludzie sobie świetnie radzili z tym, żeby przygotować sobie samemu taki sprzęt, żeby znaleźć okrągły kamień, żeby wziąć ten chidlock, czyli właśnie pałkę, tak to można określić, bo słowo chidlock od słowa chidnąc w języku kaszubskim jest również poświadczone. Ono oznacza każdy drewniany sprzęt typu pałka w sporcie, więc czy to będzie hokej, czy to będzie baseball, to jest chidlock, to sobie jakoś tam po prostu radzono. Natomiast dzisiaj ten próg wejścia jest trochę inny, no bo wiadomo, no stosujemy pewne zasady jednak bezpieczeństwa. Więc we współczesnej budźce nie gramy kamieniem, tylko piłką tenisową, to także nie jest jakiś duży wydatek. No i ten chidlock to są takie kije już wyprofilowane, przygotowane specjalnie do tej dyscypliny sportowej.
0: Właśnie, bo miałem okazję nie tylko widzieć, ale również trzymać tego chidlocka. Dla słuchaczy, ten chidlock dzisiejszy wygląda trochę jak takie mini wiosło. Natomiast sam ten kształt znaczy, że już trzeba było wykonać jakąś pracę, przygotować narzędzie stricte do tego. Czym ten chidlock różni się od tego, którym grali zawodnicy 100-150 lat temu?
2: Oj, myślę, że różni się wszystkim, bo to już jest taka troszeczkę nasza licencja poetyka, mogę powiedzieć. Chcieliśmy go trochę wyprofilować jak taką paletkę, tylko z tym dłuższym kijem, bo to umożliwia nam więcej gry górą, takich ciekawszych zagrań. I tutaj nie ukrywam, że te zasady, które myśmy już stworzyli w 2017 roku jako tą współczesną budźkę, to poszliśmy bardzo daleko od tego pierwowzoru, ze względów bezpieczeństwa, ale także z tego względu, żeby ten sport był ciekawy, widowiskowy. Myślę, że dla współczesnego kibica czy gracza jednak to nie jest aż tak atrakcyjne uganiać się za jakimś kamieniem przy pomocy patyka. Więc tutaj chcieliśmy trochę oddać hołd naszym przodkom, ale jednocześnie zrobić to po swojemu.
0: No i o tych różnicach porozmawiamy sobie po przerwie.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi historie,
1: czyli gawędy historyczne.

0: Muzyczne Jakuba Szumilasa.
1: Wracamy po przerwie. Jest dzisiaj ze mną Adam Hebel, twórca kaszubskiej Ligi Buczki. I do tej pory poznaliśmy pewien kontekst historyczny tej gry. Natomiast teraz co do samych zasad. Powiedziałeś, że między innymi sam kij żeście troszeczkę zmodyfikowali względem tego, co było historyczne. To co jeszcze w zasadach się zmieniło? Jak grano kiedyś, a jak ta gra wygląda dzisiaj?
2: Zmian jest dużo. Przede wszystkim w 2017 roku spotkaliśmy się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Kilka osób, które trochę przebadały te skąpe źródła historyczne, które mamy, a trochę postanowiliśmy właśnie sprawdzić, jak można by to przenieść na współczesne boisko. Pamiętam, miałem taki blok papieru milimetrowego, gdzie można wszystko dosyć precyzyjnie oznaczyć. Mieliśmy różne warianty tego, jak duże powinno być to pole, w którym zdobywa się punkty, jak długie powinny być kije i tak dalej. Szukaliśmy też odpowiedniej piłki. Tutaj przede wszystkim między piłką palantową a tenisową dywagowaliśmy, co lepiej będzie tutaj się sprawdzało. Głównym wyzwaniem było właśnie stworzenie tych zasad tak, żeby one były bezpieczne i widowiskowe. Więc nie mamy wykopanej dziury, to byłoby trudne na stadionach, gdzie ta murawa jest zadbana, a niemożliwe do realizacji na hali sportowej. Więc zamiast tego mamy okrągłe pola punktowe. One mają promień 1 metra, czyli takie 2 metry średnicy. Łatwo mierzy nam się te wszystkie odległości, bo kij ma dokładnie metr długości. Więc nie musimy mieć miary, liczymy po prostu przykładając kij. Potem mamy pole obrony. Czegoś takiego wcześniej nie było. No, takim polem obrony można by nazwać tę przestrzeń, gdzie były te dodatkowe dziury wykopane dla obrońców, gdzie można włożyć ten kij i zastąpić tego obrońcę. Natomiast my mamy wariant jednak drużyna na drużynę, a nie jeden na wszystkich. Więc tego nie mamy. Mamy pole obrony, które jest metr dalej i tam nikt oprócz obrońcy nie może przebywać. Kolejna zasada to jak rozpocząć grę. No tego nigdzie nie ma w żadnych opisach. Myśmy postawili na to, że mecz i połowa rozpoczyna się face-offem, tak samo jak w hokeju, czyli walczymy o piłkę. Natomiast po straconym punkcie zaczyna drużyna, która straciła pole punktowe i to tak jak w piłce nożnej. Kolejna zmiana no to, że po prostu ustaliliśmy ścisłe zasady dotyczące wielkości boiska, liczby graczy i tak dalej. Tego oczywiście wcześniej nie było. To były zasady podwórkowe, ale dzisiaj także gramy w zasady, dobierając je do naszych aktualnych uwarunkowań. Generalnie gramy 3x3 plus 3 rezerwowych. Każda drużyna ma. Jest jeden obrońca, ale on jest lotny, więc to może być dowolny gracz, który jest akurat w polu obrony. I mamy też zasadę punktacji. Kiedyś oczywiście piłka czy kamień musiał wpaść do dziury. Dzisiaj problem taki, że kiedy uznać punkt, czy kiedy piłka dotknie tego pola punktowego i wypadnie, to liczy się, czy nie? Czy ona musi się tam zatrzymać? Na hali na przykład bardzo trudno, żeby się zatrzymała, bo jednak ta piłka tenisowa to się kula po całym boisku, więc mamy zasadę, że jeżeli ona dotknie i wyleci, to jest 1 punkt, jeżeli zostanie w polu, to są 3 punkty, więc nie zawsze warto grać na siłę.
1: Miałem okazję grać w tą dzisiejszą wersję. Taka myśl mi przyszła, że skoro pan Gulgowski, który zakładał skansen we Wzycach, tam również różne eventy historyczne i festyny i tak dalej się odbywają. I tam, nie żebym chciał decydować za dyrekcję muzeum, ale znalazłby się kawałek pola, gdzie można by zrobić buczkę w takiej nieco bardziej historycznej wersji, aby zrobić faktycznie te dziury. Czy rozważaliście taką opcję? Czy być może udało się coś takiego kiedyś zorganizować? Czy właśnie sprzedałem wam bardzo dobry pomysł?
2: To jest bardzo dobry pomysł. Kiedyś trochę zbliżyliśmy się do tego, to znaczy turniej buczki odbywał się kilkakrotnie również na terenie Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. To były bardzo ciekawe wydarzenia. Tam no, troszeczkę odróżniliśmy te zasady, ponieważ graliśmy piłką do palanta, a więc trochę bardziej historycznym sprzętem, a nie kamieniem. Oczywiście przy użyciu tych cidloków, czyli kijów, które mamy, bo po prostu takim sprzętem dysponujemy i nie wykopaliśmy wprawdzie dziur, ale tam oznaczyliśmy linię takimi sznurami, więc to wszystko było przy użyciu sprzętu, który mógł być w historii używany. Nie było żadnych elementów takich, którymi nie dysponowali nasi przodkowie. Natomiast taka rekonstrukcja zupełnie tej gry byłaby, myślę, bardzo fajna. Ja bardzo chętnie bym pograł albo zobaczył, jak to wygląda właśnie, kiedy gracze ubrani również tak, jak dawniej to wyglądało, jak to mogło wyglądać. I to nie jest jedyna gra, bo jeszcze jest Kulani Kranga, Kulanie Kręga, który jest opisany w literaturze kaszubskiej, chociażby Jan Drzeżdżon w Twarzy Smętka porównał świat do takiego

0: Kulania kręga. Tutaj o tych zasadach można przeczytać w słowniku księdza Bernarda Sychty. Niezbyt wiele. Ja kiedyś próbowałem sobie jakoś wyobrazić tę grę, ale na razie jeszcze chyba nie zgłębiłem dobrze tych zapisów. I mamy jeszcze też kluska. To myślę, że starsi, a nawet nie tylko starsi, ale również w wieku nieco młodszym niż starsi słuchacze pamiętają kluska albo knypa, klipa, tak się to nazywa. Jest taki klocek drewniany, który jest zaostrzony na dwóch końcach i kiedy w ten zaostrzony fragment uderzymy pałką, to może być na przykład trzonek od siekiery, to ten klocek podskoczy, będzie się tak obracał i wtedy tak jak w baseballu uderzamy go jak najdalej. To tak w największym skrócie taka gra, która no, nie jest znana tylko ze źródeł pisanych, ale również są ludzie, którzy pamiętają. No, mi takiego klocka wystrugał po prostu mój dziadek, który opowiedział mi jak ta gra wygląda i zachęcił do tego, żeby spróbować. I to jest też wciągająca rzecz. Taki może troszeczkę temat poboczny, ale w tego kluska oczywiście z dala od okien należy grać i od osób, które mogłyby dostać nim w głowę, natomiast to jest naprawdę fajne, odstresowujące, kiedy jesteśmy przytłoczeni różnymi nerwowymi sytuacjami, to po prostu pouderzać sobie w tego klocka, to naprawdę potrafi odstresować.
1: No tak, możliwość takiego wyżycia się, zrzucenia z siebie złych emocji poprzez sport to jest bardzo dobra rzecz. Jak wygląda buczka, dowiecie się już po przerwie.
2: Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut.

0: minut to tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Szumi historie.
5: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
6: I wracamy po przerwie. Jest dzisiaj ze mną Adam Hebel, twórca Kaszubskiej Ligi Buczki. Dowiedzieliśmy się już o kontekście historycznym, jak mniej więcej kształtowały się te zasady, ale w poprzedniej części wspomniałeś jeszcze taką jedną ciekawą rzecz, o którą w sumie nie dopytałem. Jak rozmawialiśmy o tym turnieju w Dzydzach, żeby zorganizować go w takiej historycznej formie, powiedziałeś, że chciałbyś zobaczyć, jak to by wyglądało przy użyciu historycznego sprzętu i historycznych strojów. O samym sprzęcie żeśmy już rozmawiali, a jak to wygląda ze strojami? Czy dzisiaj te stroje są w jakiś sposób uwarunkowane do tej dyscypliny? Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś oficjalne zawody. A jak kiedyś się ludzie ubierali do uprawiania takiego sportu?
7: No dzisiaj z racji, że wiadomo, nie jest to tak duży sport, żebyśmy mogli pozwolić sobie, żeby te duże marki odzieżowe przygotowywały nam specjalny strój do tego, no to ustaliliśmy, że mniej więcej to jest strój do piłki nożnej. Koszulka, spodenki i warto mieć ochraniacze takie na golenie. Ja przekonałem się o tym i nie chcę się przekonywać więcej, że naprawdę warto jednak zadbać o nogi. Podczas turnieju kiedyś dostałem w jeden piszczel i dosłownie w to samo miejsce na drugim piszczelu i to było naprawdę... To było bolesne. Jeżeli jesteśmy obrońcami, zwłaszcza na hali, warto również wyposażyć się w taki sprzęt, jak mają siatkarze na kolana, bo często takie przyklękanie nagłe jest wymuszane przez sytuację sportową i to się rzeczywiście przydaje. Tak wygląda współczesny ubiór. Myśmy też zadbali o to, żeby w zasadach jednak te zagrania, zwłaszcza górą, kiedy gramy kijem, nie były takie generujące zagrożenie dla głowy, żeby też zmniejszyć ten próg wejścia, żeby nie trzeba było kupować kasków, jakichś ochraniaczy takich hokejowych, czy jak w futbolu amerykańskim, bo to jest koszt. To jest po prostu, chcemy, żeby każdy mógł uprawiać ten sport niewielkim kosztem, żeby mógł zainteresować się, podpatrzeć, że inni grają, wziąć kij do ręki i zacząć grać. Czyli żeby nie musiał wydawać od razu na starcie dużych pieniędzy. Więc te zasady są takie, że tutaj na przykład, jeżeli gramy górą, to 3 metry od siebie nie możemy mieć kogoś naprzeciwko, żeby ścinę zrobić taką, która gdzieś tam byłaby przy jego głowie. I tutaj, jeżeli kijem się zamachniemy przy czyjejś głowie, to jest faul, nawet jeżeli go nie dotkniemy. To tak wygląda dzisiaj, natomiast dawniej nie było jakiegoś specjalnie sportowego. Dzieci, młodzi ludzie grali po prostu tak ubrani, jak byli. Wiadomo, że dawniej o buty było bardzo ciężko i buty to najczęściej się nosiło do kościoła i to szło się na boso, potem zakładało, żeby wejść do kościoła godnie ubranym, więc pewnie grano też na boso i tak sobie radzono po prostu, jak to na kaszubskiej wsi czy w kaszubskich miasteczkach bywało.
6: No a jeżeli chodzi o możliwość zagrania, no poza tym, że trzeba mieć pewnie paru znajomych, czy nie trzeba, żeby dzisiaj zagrać?

0: są jakieś miejsce, gdzie można się spotkać w formie otwartej, że przychodzą fanatycy tego typu sportu, czy jednak trzeba skrzyknąć swoją ekipę i swoją salę samemu otaśmować i wtedy grać?
1: Warto zajrzeć na profil Bućka na Facebooku oraz Kasiepsko Liga Bućki, czyli Kaszubska Liga Bućki. Jeżeli to znajdziemy na Facebooku, to tam możemy się skontaktować, możemy dowiedzieć się o turniejach. Są rozgrywki ligowe, gdzie są zespoły zapisane do tej ligi, które walczą o tytuł mistrza Kaszub, ale poza tym odbywają się turnieje, gdzie można po prostu skrzyknąć się z ekipą trzyosobową minimum, ale warto w szóstkę, żeby mieć jeszcze rezerwowych, bo to jest sport, gdzie te interwały są takie bardzo intensywne. Kiedy mamy to, po prostu możemy przyjechać na taki turniej, tam sprzęt, no chłopaki i dziewczyny z drużyn są na tyle koleżeńscy, że pożyczą, więc nawet jeżeli przyjedziemy bez sprzętu, to ta drużyna, która akurat nie gra, chętnie pożyczy kije, nigdy się nie spotkałem z sytuacją, żeby dla kogoś miało tych cidloków zabraknąć. Natomiast jeżeli ktoś chciałby skrzyknąć jakiś swój zespół, żeby więcej trenować, zagrać, to też warto się spytać. Są kontakty do właśnie stolarzy, do rzemieślników, którzy taki kij mogą przygotować. To jest wydatek, myślę, od 100 do 200 zł, żeby taki jeden kij przygotować. Warto mieć w zanadrzu jeszcze jakieś zapasowe, bo zdarza się, że się połamie.
0: A zakładając, że mam jakieś tam minimalne umiejętności stolarskie, chciałbym rozpocząć przygodę z grą i ten kij chciałbym wykonać samemu. To poza tym, że kij ma mieć metr długości, poszerzać się na końcu, czy jest na przykład zasada mówiąca, z jakiego konkretnego rodzaju drewna ten kij ma być wykonany, albo jeszcze jakieś dodatkowe obostrzenia dotyczące sprzętu?
1: Nie ma tutaj takiej zasady. Wiadomo, nie może zawierać jakichś metalowych elementów czy tego typu rzeczy. Nie może być ostry. I jeszcze ta szerokość tej szufli, jak to nazywamy, ona tam musi wynosić niecałe 20, tam około 16 cm. I to jest właściwie wszystko. Metr długości to jest najbardziej takie racjonalne, że tak powiem. On może mieć tam od 90 do 110, ale metr długości to jest optymalnie. I rodzaj drewna, jaki nam odpowiada, raczej sugerowałbym, żeby przynajmniej ta szufla była wzmocniona sklejką, bo tam ona lubi na sękach pękać przy uderzeniu kija o kij, więc tam jakieś takie wzmocnienie w postaci sklejki jest bardzo wskazane.
0: Drodzy słuchacze, jak słyszycie, Kaszuby to nie tylko historia języka, historia kultury, różnego rodzaju wsi i zwyczajów, to również historia sportu. No i jeżeli chcielibyście rozpocząć taką przygodę z sportem, to odsyłam na wcześniej wspomniane fanpage'e. A dzisiaj tę historię sportu, tej buczki, przybliżył nam Adam Hebel, twórca Kaszubskiej Ligi Buczki. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bóg zapłać wiele razy, do ucieci.
0: Do ucieci, a ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Szumi Historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko za

0: zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
7: Kryzys demograficzny zagraża przedszkolą, konkurują o dzieci. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Bibliotekarze będą dostarczać czytelnikom książki do domu. Taką usługę mają gdynianie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedszkola pustoszeją. Niż demograficzny sprawia, że przedszkola, by przetrwać, muszą walczyć o dzieci. W Łodzi miasto przygotowało 15 tysięcy miejsc. Ponad 700 nadal jest wolnych, mówi Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu.
8: Ten trend spadkowy widoczny jest od kilku lat. Te dane wyraźnie pokazują, że niż demograficzny coraz wyraźniej wpływa na liczbę najmłodszych mieszkańców Łodzi. I podobne zjawisko obserwujemy oczywiście w całej Polsce i w wielu krajach Europy.
7: Co roku władze Łodzi przygotowują o 1000 miejsc mniej. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A kto wybiera się do Zakopanego, może wreszcie wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Po 3-tygodniowej przerwie uruchomiono znów kolejkę. Przestój spowodowany był remontem, a także ćwiczeniami ewakuacyjnymi z udziałem ratowników TOPR-u i strażaków. Kolejka kursuje codziennie od 8 do 18. Jak udostępnić bibliotekę tym, którzy nie mogą jej odwiedzić? Przykład daje Gdynia. Bibliotekarze do swojej oferty dopisali opcję książka do domu. Skorzystać z niej mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, a więcej na ten temat reporter Paweł Radzewicz.
9: Dostęp do księgozbioru biblioteki

0: I Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
1: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
0: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
1: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą

0: Aby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki. Przed nami bardzo ciepła noc, jedna z najcieplejszych chyba w tym roku jak dotąd, około 15 stopni. Jutro na termometrach od 23 do 27. Niebo częściowo zachmurzone, sporo słońca, ale przywędrują też deszczowe chmury, przyniosą trochę przelotnego deszczu, miejscami może padać intensywnie. Na południu na przykład możliwe burze.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i

0: spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach. Wojskowi chwalą zakup samolotów F-35, pierwsze trzy już w Polsce. Kto chce pracować na kolei, ma szansę zdobyć pracę na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. To wyniki pierwszego w tym sezonie pomiaru poziomu suszy w Polsce, mówi rolnik Marek Szuster.
1: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
0: Inny rolnik, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
2: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
0: Badania na temat suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i gleboznawstwa w Puławach. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o dostawie pierwszych myśliwców F-35. Trzy nowoczesne maszyny wczoraj wieczorem wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Polska zamówiła 32 takie samoloty.
3: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi. Pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
0: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 maszyn. Dostawy wszystkich zakończą się w 2029. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę znaleźć ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. W Barczewie na Warmii, mieście słynącym z wielkiego więzienia, rozpoczął się festiwal literacko-kryminalny.

Nazywa się Chio Zina. Uczestnicy spotykają się tu z autorami poczytnych kryminałów i prawdziwymi tropicielami przestępstw. Sam tytuł festiwalu zapisano w Gwarze Warmińskiej, a logo imprezy stanowi kształt Warmii utworzony z połączonych czerwonych kropek.

0: Reklama.
1: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.
2: O jak mi...